0: Radio Impuls.
1: Złote nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest wbrud.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio Impuls.
1: W kalendarzach poniedziałek to 13 dzień lipca. Na zegarach 6 zapraszamy na wiadomości.
2: Mimo, że u nas nie jest to odczuwalne, to Europa nadal zmaga się z falą upałów. W Hiszpanii, Portugalii, południowej Francji, we Włoszech czy na Bałkanach temperatury sięgają nawet 40 stopni i więcej. Meteorolodzy prognozują, że pod koniec tygodnia gorące powietrze dotrze także do Polski. W wielu regionach termometry ponownie pokażą ponad 30 stopni, a tymczasem eksperci alarmują, że rekordowa fala upałów z końca czerwca mogła przyczynić się do ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w Europie. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Tak mówił Donald Tusk w ramach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Premier zapowiedział także, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie.
3: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości. Bez nienawiści i bez pogardy.
2: Mówił premier Donald Tusk. Zastąpienie dorożek pojazdami elektrycznymi zmieniłoby atmosferę rynku głównego. Tak mówią turyści w Krakowie. W minionym tygodniu Rada Miasta opowiedziała się za pozostawieniem dorożek w centrum miasta.
4: Nie, nie, lepiej wyglądają konne dorożki, są bardziej autentyczne. Gdyby je zastąpić, to atmosfera trochę by na tym straciła.
5: Czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest pewnego rodzaju symbol Krakowa?
6: Oczywiście, że tak.
5: Likwidować, nie likwidować, zamieniać?
6: Nie wolno tego zamieniać.
4: Przyjechaliśmy z Belgii, też mamy takie dorożki, ale u nas tylko nie wyglądają zdecydowanie gorzej niż te tutaj. W Krakowie wyglądają na zdrowe i dobrze odżywione, ale jednocześnie wydaje mi się, że są mocno obciążone jazdą przez cały dzień. Konie wyglądają na smutne.
2: Z turystami rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
1: Panie i panowie, do naszego pięknego kraju napływa coraz cieplejsze powietrze. Czują to już na zachodzie Polski. Proszę bardzo, dokładnie na północnym zachodzie pięknego naszego kraju 18,4 stopnia. To dokładnie w Świnoujściu, na drugim biegunie Zamość 11. No, czyli już mamy różnicę. W ciągu dnia te różnice powoli będą się zacierały. Temperatura w większości miejsc przekroczy już 20 stopni. Lokalnie mogą pojawiać się słabe opady deszczu, informują synoptycy. Jeśli chodzi o ciśnienie, to w miarę stabilne. Biometr jest obojętny i nie wpływa dzisiaj na nasze samopoczucie. No i nareszcie minął weekend. Żartowałem. Niektórzy żałują, inni nie, ale pewne jest jedno: w kalendarzach pierwszy dzień roboczego tygodnia. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
0: Radio Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato, kiedy prawie połowę miesiąca mamy. To oznacza, że w wielu miejscach skończył się pierwszy tur. No dobrze, nie znęcajmy się nad tymi, którzy po wakacjach wracają do pracy. 13 dzień lipca to 194 dzień roku. Słoneczko wstało dzisiaj o 4:30, a zacznie zachodzić 8 minut przed godziną 21. A cóż to oznacza, że dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 24 minuty. Czas niesamowicie pędzi. Miły to będzie dzień dla solenizantów. Na liście są Małgorzata, Sara, także Henryk, Justyna, Eugeniusz, Andrzej, Ernest, Benedykt, Joel, Radomiła, Ezdrasz i Świerat. Wszystkiego dobrego. Jest w czym wybierać. Całkiem ciekawie. Uwaga, uwaga! Dzisiaj będzie się działo, bo mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
0: Uwaga o poranku, na Lubelszczyźnie mgły i zamglenia w wielu miejscach. Dzień nie będzie należał do najpiękniejszych. Czeka nas dzień pochmurny, niewielkie przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu, po południu niewykluczone burze. W Puławach na razie 12-13 stopni, a po południu jeszcze raz tyle, do 24. No i do końca tygodnia, co najmniej do soboty, będziemy mieli takie właśnie dość wysokie notowania na termometrach. Ale niestety będzie też dość kapryśnie. Dopiero tak od środy, czwartku ma się naprawdę przejaśniać, ma zrobić się pogodniej i słonecznie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Tak się zastanawiałem, dlaczego dzisiaj właśnie Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Czy to jest jakaś rocznica ważnego festiwalu, czy też pojawienia się pierwszej rock'n'rollowej płyty. No i wychodzi na to, że to nie ma jakiejś specjalnej okazji. Może to jest pomysł na to, aby jakoś urozmaicić nam wakacje. No i zainspirować do tego, aby coś ciekawego robić, kiedy na przykład niepogoda za oknami. A pogoda dzisiaj chyba całkiem niezła. Mamy w naszym porannym programie, za chwilę wracamy do dobrego grania.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.

0: 5% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Poniedziałek, poranek i muzyka wybrana na lato. Powoli zbliżamy się do ostatecznej rozgrywki. Tak, w tym tygodniu, we wtorek i w środę, półfinały Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Czy są jakieś zaskoczenia? Patrzę i chyba nie ma. A czym zaskoczył nas weekend, to sprawdzali też nasi dziennikarze. Za chwilę w wiadomościach więcej szczegółów. Zapraszam.
1: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk. Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
0: Dziś poniedziałek, to 13 dzień lipca. Już siódma, pora więc zaprosić was na wiadomości.
4: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls od informacji dla rolników. Po ekstremalnych upałach z końca czerwca i utrzymującej się w regionie suszy hydrologicznej, rolnicy mogą już zgłaszać straty w swoich gospodarstwach. Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że uruchomiono aplikację suszową, za pomocą której producenci rolni składają wnioski o oszacowanie szkód. Z formularza mogą skorzystać osoby posiadające profil zaufany i złożony wniosek o dopłaty bezpośrednie. Po zatwierdzeniu wniosku rozpoczyna się procedura przygotowania protokołu strat. Link do aplikacji znajdziecie na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Lato to także czas prac sezonowych, a szukając takiego zajęcia, trzeba zwrócić uwagę na formę zatrudnienia, mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.
5: W przypadku studentów wybór formy zatrudnienia w sezonowej pracy w czasie wakacji decyduje o tym, czy zarobione pieniądze zostaną objęte składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, czy w całości trafią do ich kieszeni. W przypadku umowy o pracę status studenta oraz jego wiek nie mają znaczenia, bo każda taka umowa rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie nowego pracownika do ZUS-u.
4: Opłacone składki budują już przyszły kapitał emerytalny. Uprawniają też do otrzymania świadczenia z ubezpieczenia. Tymczasem na młodych czytelników z Końskowoli czekają paszporty czytelnicze, oczywiście w tamtejszej bibliotece. Ruszyła wakacyjna akcja, w ramach której młodzi czytelnicy mogą podróżować po literackim świecie, wypożyczając książki. Świadectwem tych podróży są stemple w otrzymanym paszporcie. Bibliotekarze liczą, że będzie to skuteczna zachęta do czytania w czasie wakacji. A teraz sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
6: Brakuje konkretów, tak politycy opozycji, ale i koalicji rządowej komentują pomysł premiera, który w sobotę zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci.
7: Mają się na nim znaleźć nazwiska wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku na Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej.
8: Te ofiary odzyskują swoje imiona i nazwiska, są pierwsze identyfikacje, są pochówki, więc warto o to upamiętnienie również zadbać w centralnym miejscu w Polsce, w stolicy.
9: Gdzie miałoby to powstać?
8: Na razie nie znamy szczegółów, będzie pewnie rozpisany na taki pomnik konkurs, tak żeby było to też spójne artystycznie i też dobrze zakomponowane w warszawską przestrzeń miejską.
7: Mówiła Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z naszym reporterem Michałem Radkowskim.
6: Z dystansem do pomysłu premiera odnosi się Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
10: Uwierzę, jak zobaczę, bo z zapowiedziami pana premiera w różnych sprawach bywa różnie. Uważam, że im więcej jakichś instytucji, placówek, upamiętnień, które przypominają polską historię dramatyczną drugowojenną i w tym konkretnym przypadku możliwość składania zniczy czy też wieńców pod nazwiskiem swojego przodka, którego nazwisko na tym murze by się pojawiło, tym lepiej.
7: Jak nieoficjalnie ustalił nasz reporter, pierwsze szczegóły dotyczące muru pamięci ma dziś ogłosić Ministerstwo Kultury.
6: Jannik Sinner wygrywa na trawiastych kortach Wimbledonu.
7: Włoch w finale Wielkiego Szlema pokonał w 4 setach Niemca Aleksandra Zwieriewa. To był wyjątkowo wyrównany i bardzo dobry tenisowy pojedynek.
6: Więcej opowie Patryk Serwański z redakcji sportowej.
3: Dość powiedzieć, że dwa pierwsze sety kończyły się tiebreakami, a pierwsze przełamanie mieliśmy dopiero w 32 gemie. Sinner znalazł sposób na serwis Zwieriewa, a po chwili zakończył seta wynikiem 6-3. Włoch ani razu nie dał się przełamać, serwował bardzo pewnie, kilka razy wychodził dzięki temu z opresji. W czwartym secie znów zdobył punkt przy serwisie rywala i to wystarczyłoby zwyciężyć w całym finale. To był niesamowity finał i ja i Sasza staraliśmy się dać z siebie wszystko. Jestem oczywiście szczęśliwy z powodu zwycięstwa, ale cieszy mnie też poziom, jaki obaj zaprezentowaliśmy w tym meczu. Tak mówił tuż po tym spotkaniu Sinner. W nagrodę dostał czek na 3 600 000 funtów. Przypomnę, że w sobotę królową Wimbledonu została Czeszka Linda Noskowa.
0: Kapryśna aura dzisiaj na Lubelszczyźnie, pochmurno, przejaśnienia, przelotny deszcz, a także po południu i wieczorem niewykluczone burze. Jutro ma być spokojniej, choć w nocy i nad ranem spodziewać możemy się mgieł. Pogodnie ma zrobić się w środę, choć też synoptycy nie wykluczają słabych opadów. Czwartek na pewno bez deszczu, w piątek też całkiem nieźle. A co dalej? No to się zobaczy. Przypomnę, dzisiaj do 24-25 stopni. Podobnie będzie jutro. Witajcie w tym pięknym dniu. Mówią, że 13 wszystko zdarzyć się może, chociaż jest to dzień na literkę P. To nie piątek, tylko poniedziałek. Przypominamy, a to jest nasze poranne spotkanie. Marek Moc, witam i zapraszam.
2: Radio Impuls. Muzyka wybrana.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato, wybrane znaki zodiaku, czyli czas na nasz horoskop. Dzisiaj na początek rak. Nowy tydzień rozpocznie się spokojnie. Nie przypuszczałaś, co pozwoli ci uporządkować najważniejsze sprawy przy zbędnym pośpiechu. Dobrą wiadomość od bliskiej osoby lub miły gest sprawią, że od rana dopisze ci świetny humor. Skorpion, twoja wytrwałość zacznie przynosić efekty, dlatego nie rezygnuj z planów tylko dlatego, że wymagają jeszcze odrobinę cierpliwości. Ktoś może docenić twoją konsekwencję i zaproponować współpracę lub wspólny projekt. Jeszcze wodnik, świeże spojrzenie na codzienne obowiązki pozwoli ci znaleźć prostsze rozwiązanie sprawy, która wydawała się skomplikowana. To również dobry dzień na naukę, rozwijanie pasji lub zaplanowanie czegoś zupełnie nowego.
1: Radio Impuls.

0: poniedziałko wyporanek, muzyka wybrana na lato, a pogoda płata nam figle. No właśnie, co jeszcze może dokuczać nam w czasie wakacji? No wiemy, że różnego rodzaju owady. Komary? Chyba jeszcze nie, ale kleszcze wciąż nieprzerwanie. Jest taki projekt, projekt na tropie kleszczy. Naukowiec sprawdza, jak liczne są kleszcze w różnych regionach Polski, jakie gatunki występują w lokalizacjach. No i okazuje się, że Świnoujście jest pierwszą lokalizacją, której liczebność kleszcza przekroczyła 200 osobników na 100 metrów kwadratowych. No, podobno tak to jeszcze źle nie było. Myślę, że coraz częściej trzeba będzie sięgać po sprawdzone środki przeciwko takim owadom. No, przyroda rządzi się swoimi prawami. A jak pogoda, czym się rządzi? Sprawdzimy za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Ty plus ochota na...

0: oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Po reklamie.
2: W Puławach poranek jest pochmurny z większymi przejaśnieniami, a na termometrach około 18 stopni. W Kazimierzu Dolnym i na Łęczowie jest miejscami o 1 stopień cieplej. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 25 stopni. Możliwe są przelotne opady deszczu, a po południu i wieczorem synoptycy nie wykluczają również burz. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Warto śledzić prognozy, zwłaszcza jeśli planujecie popołudniowe wyjazdy.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek. Dobre granie wraca już za chwilę. Znalazłem taką informację, że to nieprawda, że na wszystkich rosyjskich stacjach benzynowych są wielokilometrowe kolejki po benzynę. Kolejki podobno są tylko na tych, na których jeszcze jest benzyna. Czy współczujemy? Absolutnie nie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: za nami. Może nie wielosetowy, ale na pewno wielogodzinny finał Wimbledonu. 4 godziny prawie walczyli panowie Sinner i Zwieriew. No i Jannik Sinner powtórzył swój wyczyn sprzed roku. Jakie mamy inne wyczyny? Jakie rzeczy wydarzyły się w ostatnim czasie? Sprawdzają to nasi dziennikarze. Za chwilę wiadomości. Startujemy punktualnie o godzinie 8.
1: Reklama.
2: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.

0: przy zakupie trzech. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 8:00, w poniedziałkowy poranek, pora na wiadomości.
2: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls, a zaczynamy od tragicznego finału potrącenia na przejściu dla pieszych w Lublinie. W szpitalu zmarł 35-letni mężczyzna, który w ubiegłą środę został potrącony na Alei Sikorskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pieszy wszedł na jezdnię, ponieważ przepuścił go kierowca ciężarówki jadący prawym pasem. Nie zwolniła jednak jadąca lewym pasem Toyota i uderzyła w 35-latka. Wiadomo, że jej kierowca był trzeźwy. Dodajmy, że to już druga osoba, która w tym miesiącu zginęła po potrąceniu na tym przejściu. Policja po raz kolejny apeluje o szczególną ostrożność przed przejściami dla pieszych i zachowanie zasady ograniczonego zaufania. A teraz przenosimy się do Puław, gdzie jubileusz 35-lecia obchodzi Puławskie Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta. Dzięki niemu osoby w kryzysie bezdomności mogą liczyć na wsparcie. A jak to się zaczęło, mówi Halina Kowalewska, prezes towarzystwa.
3: Cała rzecz zadziała się 35 lat temu, 27 czerwca 1991 roku. Od zebrania założycielskiego pod przewodnictwem księdza Aleksandra Zenia i właśnie wtedy zebrało się 20 osób i osoby te zgłosiły się właśnie na to zebranie założycielskie i powstała inicjatywa utworzenia w Puławach koła puławskiego świętego brata Alberta, które miało się zająć zorganizowaniem miejsca dla osób bezdomnych, głównie mężczyzn. I dzięki przychylności władz miasta ówczesnych otrzymaliśmy budynek przy ulicy Rybackiej 6.
2: Do tego tematu będziemy dziś jeszcze wracać, a teraz dobra wiadomość dla kibiców Wisły Puławy. Klub zagra w nowym sezonie. Komisja odwoławcza do spraw licencji klubowych Lubelskiego Związku Piłki Nożnej przyznała Wiśle licencję, która uprawnia zespół do gry w klasie A w sezonie 2026-2027. Władze klubu podkreślają, że to ważny krok, ale przed Wisłą wciąż wiele pracy. Na razie to wszystko z regionu, czas na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
4: Co najmniej 27 osób zginęło, a 63 zostały ranne. To wstępny bilans pożaru w pubie w stolicy Tajlandii, Bangkoku.
5: Stan 22 poszkodowanych jest krytyczny. Ogień wybuchł w lokalu położonym niedaleko popularnego targu i centrów handlowych, tuż przed północą czasu lokalnego.
4: Według świadków po awarii zasilania doszło do eksplozji, a gęsty dym błyskawicznie wypełnił budynek. Wiele osób uciekało na tył lokalu w pobliżu toalet, jednak nie było tam wyjść ewakuacyjnych.
5: Na miejsce tragedii przyjechał premier Tajlandii. Według wstępnych ustaleń pożar spowodowała awaria klimatyzatora umieszczonego w suficie.
4: Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy.
5: W tym tygodniu gotowe mogą być pierwsze projekty nowych przepisów w ramach reformy systemu ochrony zdrowia, dowiedział się Michał Dobrołowicz.
4: Te zmiany mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach. Chodzi m.in. o rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką.
5: Michał jest przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie.
6: Tak, dzień dobry.
5: Kiedy reforma wejdzie w życie?
6: Pierwsze zmiany mają pojawić się we wrześniu. Tyle czasu premier dał właśnie Ministerstwu Zdrowia. W pierwszej kolejności to ma być górny limit zarobków lekarzy w publicznych szpitalach, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy i nowy standard umowy lekarzy, którzy pracują w oparciu o kontrakt, tak by ograniczyć przestrzeń do nadużyć. Tak to zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: Zaproponowałam unormowanie umów B2B, czyli wystandaryzujemy zakresy tej umowy.
6: Tutaj pojawia się obawa części medyków, że zbyt sztywne standardy mogą ograniczyć elastyczność działania w zaskakujących sytuacjach w szpitalach i ten temat ma wrócić w czwartek w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
4: Stany Zjednoczone w kolejnej fali ataków na Iran uderzyły w setki celów w wielu lokalizacjach za pomocą precyzyjnej amunicji, podało amerykańskie dowództwo centralne.
5: Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie oraz w magazyny amunicji w bazie lotniczej księcia Hassana w Jordanii.
4: O poranku syreny alarmowe słychać było także w Bahrajnie.
8: Puławach na termometrach jest około 19 stopni, a w Kazimierzu Dolnym i na Łęczowie około 20 stopni. Nad regionem utrzymuje się zachmurzenie z przejaśnieniami, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 25 stopni. Nadal możliwe są przelotne opady deszczu, a po południu i wieczorem niewykluczone są także burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
1: 13 dzień lipca w kalendarzach, 13, wszystko zdarzyć się może. Mam nadzieję, że tylko pozytywnie, bo to poniedziałek. Dużo literek P. No i nie zapominajcie, dziś Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla.

0: Poniedziałek z muzyką wybraną na lato. Jadą goście, jadą. Właściwie płyną goście, płyną, albo lecą goście, lecą. Tak, bo podobno coraz więcej gości ze Skandynawii nad polskim morzem. Nie tylko nasi zachodni sąsiedzi, ale ci z północy też bardzo chętnie zaglądają na polskie plaże. Mówią, że jest pięknie. Mówią, że polska Riviera, czyli Świnoujście, łatwy kontakt dzięki połączeniom bramowym, a przede wszystkim ceny są dobre, bo lokalna kuchnia też całkiem nieźle, jedzonko fantastyczne, czyli klienci ze Skandynawii są zadowoleni. No i więcej nam takich trzeba, tylko żeby nas też było stać bardziej na wypoczynek nad polskim morzem.
1: Radio Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Lato kojarzy się oczywiście ze świeżymi owocami. Uwielbiamy na przykład teraz czereśnie. Tak, bo to chyba ich czas. Niezmiennym atrybutem wakacyjnego czasu są również arbuzy. No i właśnie, jakie arbuzy kupować? Najlepiej świeże. I w całości, czy może w kawałkach? Najlepiej w całości, potem samodzielnie pokroić i przechowywać w lodówce. Wytrzymać powinny nawet do 5 dni. A te w kawałkach czym prędzej odwinąć z folii, bo ta folia może powodować rozwój niektórych niebezpiecznych bakterii. Życzymy wszystkiego smacznego, ale kiedy dorwiemy takiego pysznego, słodziutkiego arbuzika, no jesteśmy w stanie pochłonąć dużą ilość, tym bardziej, że znakomicie też gasi pragnienie. A może taka lemoniatka arbuzowa? Dobra, chyba się rozmarzyłem. A my za chwilę sprawdzamy, co tam synoptycy zapowiadają, jeśli chodzi o pogodę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie.
23: W
2: Puławach temperatura wzrosła już do około 20 stopni, a w Kazimierzu Dolnym i na Łęczowie termometry pokazują około 21 stopni. Nadal utrzymuje się zachmurzenie z przejaśnieniami, a w ciągu dnia będzie do 25 stopni. Możliwe są przelotne opady deszczu, a po południu i wieczorem lokalnie mogą pojawić się również burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Aura pozostanie typowo letnia i zmienna.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek, kiedy są wakacje. To jeśli chodzi o informacje, to trwa tak zwany sezon ogórkowy. Niektórzy potrafią wymyślać różne ciekawe historie, aby przyciągnąć słuchaczy, widzów czy czytelników. Nie, rozwaliła jedna informacja taka, że podobno influencerki zaczęły używać naklejek imitujących pępek, żeby optycznie wydłużyć nogi. Fałszywy pępek przykleja się wyżej, aby prawdziwy zasłania... a prawdziwy zasłania spodniami lub spódnicą z wysokim stanem. No cóż, ale przecież jeszcze można zdjęcia w Photoshopie poprawić. Swoją drogą muszę poszukać, czy można sobie kupić taki sztuczny pępuszek. Ojej, świat zwariował.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek, muzyka wybrana na lato i wyjazdy wakacyjne. Wśród polskich dziewcząt również stał się popularny wyjazd na tak zwane panieńskie. Jeden z nich nie skończył się zbyt dobrze. Na pokładzie samolotu lecącego z Wrocławia do Zadaru doszło do głośnej awantury. No i lot skończył się dość szybko dla przyszłej panny młodej. Dobra, nie będziemy tutaj rozwijali tej dramy. Poważne sprawy, tym zajmują się nasi dziennikarze. A raport najważniejszych wydarzeń w naszych wiadomościach punktualnie o godzinie 9.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

0: Wieść od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzach poniedziałek to 13 dzień lipca, już 9, a ja zapraszam Was na wiadomości.
3: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Kierowcy jadący od strony drogi ekspresowej S19 w kierunku Lublina i Szpitala Wojewódzkiego muszą przygotować się na utrudnienia. Od dziś na Alei Kraśnickiej przy węźle przesiadkowym Wróbla obowiązuje ruch wahadłowy. Przejazd jest sterowany sygnalizacją świetlną, a prędkość w rejonie prac ograniczono do 30 km na godzinę. Zamknięty jest także wjazd i wyjazd z ulicy Wróbla. Korzystają z niego tylko autobusy komunikacji miejskiej. Wyłączone z użytkowania są również miejsca postojowe przy węźle. Roboty drogowe w tym rejonie mają potrwać około 5 tygodni. A teraz wracamy do tematu Puławskiego Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta, które świętuje swoje 35-lecie. Jak wyglądały początki działania na rzecz osób bezdomnych, mówi Halina Kowalewska, prezes towarzystwa.
4: Oczywiście przy wydatnej pomocy ówczesnych władz miasta, które po prostu pomogło nam to wyremontować na tyle, żeby można było zakwaterować ludzi. 5 grudnia otworzyliśmy schronisko dla mężczyzn. Wtedy przebywało w schronisku 5 pensjonariuszy. To był grudzień, więc zima, wiadomo, osób zaczęło przybywać. Problemy były, wiadomo, tego typu, że nie mieliśmy środków, więc kwestowaliśmy pod kościołami. Również zdobywaliśmy darczyńców, którzy przekazywali nam różne środki spożywcze głównie. Korzystaliśmy ze wsparcia hurtowni.
3: W dzisiejszych wydaniach Wiadomości Lokalnych sprawdzimy jeszcze, jak obecnie wygląda działalność Puławskiego Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. A na koniec przypominamy, że powoli kończy się czas na zgłaszanie udziału w puławskich konkursach dożynkowych. Puławskie Starostwo prowadzi nabór do tego piątku, a można zadeklarować udział w konkursach na wieniec dożynkowy, chleb, rękodzieło albo stoisko dożynkowe. Regulaminy znajdziecie na stronie powiatu. Przypomnijmy, że puławskie dożynki powiatowe odbędą się 31 sierpnia w Kurowie. A teraz przechodzimy już do wiadomości z kraju i ze świata. Sprawdzą je Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
5: Puma poszukiwana od wielu dni w gminie Polanów w Zachodniopomorskiem złapana.
6: Najnowsze informacje dotyczące drapieżnika, który budził strach mieszkańców, ma nasza dziennikarka Anna Pałamar.
5: Aniu, jak udało się ją schwytać?
7: Zadziałały wabiki porozstawiane w okolicach miejscowości Karsinka. Tam puma widziana była kilkukrotnie, bo podchodziła nawet do domów mieszkalnych. W niedzielne popołudnie zwierzę wyszło z lasu, a służbom udało się oddać celny strzał usypiający. Według wstępnych ustaleń puma miała trafić do poznańskiego ogrodu zoologicznego, ale nie jest to jeszcze przesądzone.
5: Europoseł PiS Michał Dworczyk przegrał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 4 postępowania dotyczące cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Dowiedział się Kacper Wróblewski.
6: Kacper, łączymy się od razu w porannych faktach.
8: Dzień dobry.
6: Czego dotyczyły te postępowania?
8: A to po głosie tak zwanej afery mailowej. Według moich nieoficjalnych informacji dostęp do informacji niejawnych cofnęła byłemu szefowi KPRM Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Polityk zaskarżył tę decyzję, jednak wszystkie 4 skargi zostały oddalone. Warto przypomnieć, że w marcu do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia trafił akt oskarżenia przeciwko Dworczykowi. Prokuratura zarzuca mu niedopełnienie obowiązków w czasie, gdy pełnił on funkcję wiceministra obrony narodowej, członka Rady Ministrów i szefa kancelarii premiera. Według śledczych Dworczyk posługiwał się niecertyfikowaną i niezabezpieczoną prywatną skrzynką mailową do prowadzenia korespondencji służbowej wynikającej z pełnionych funkcji, które, tu cytat, miały znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i prawidłowego funkcjonowania organów państwa.
5: Dziś mamy poznać lokalizację Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce.
6: Ten ośrodek ma być związany z bezpieczeństwem kosmicznym.
5: Wśród wymienianych są Gdańsk, Poznań, Katowice, Wrocław, Warszawa, Kraków i Łódź.
6: Film Michael o życiu Michaela Jacksona przeszedł do historii kina.
5: Jako pierwszy film biograficzny przekroczył granicę $1 miliarda wpływów z kin na całym świecie.
6: Produkcja wyprzedziła dotychczasowych rekordzistów, czyli Bohemian Rhapsody i Oppenheimera, i stała się największym kasowym sukcesem w historii studia Lionsgate.
5: Puławach temperatura wzrosła do około 21 stopni, a w Kazimierzu Dolnym i na Łęczowie jest około 22 stopni. Nad regionem utrzymuje się zachmurzenie z przejaśnieniami, a w ciągu dnia będzie do 25 stopni. Nadal możliwe są przelotne opady deszczu, a po południu i wieczorem miejscami mogą rozwinąć się burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Warto śledzić prognozy, zwłaszcza przed popołudniowymi wyjazdami.
2: Witajcie w poniedziałkowy poranek. Tak, to jeszcze jest poranek, choć dla niektórych może jeszcze zbyt wcześnie, bo już po godzinie 9:00, a my o poranku wracamy do dobrego grania.
0: Radio Impuls.

0: to poniedziałek, jakby ktoś nie wiedział, 13 dzień lipca. Chodzi o to, żebyście odnaleźli się w tak zwanej czasoprzestrzeni. A co tam, panie i panowie, w wielkim świecie słychać? No wiemy, za nami wielki finał Wimbledonu. No i oczywiście plejada znanych i lubianych w Loży Królewskiej. Tam między innymi zasiadła Jennifer Lopez. Tuż obok Toma Hiddlestona, angielskiego aktora. Zobaczyć się można było również Nicole Kidman, Annę Wintour czy Dustina Hoffmana, ale oczywiście najwięcej spojrzeń przyciągnęła książęca para. Książna Kate znów pojawiła się z księciem Williamem, ale także z synem George'em i córką Charlotte. Jak piszą portale, mała księżniczka Charlotte, no choć już dla niektórych nie taka mała, skradła całe widowisko. Rośnie nam następczyni tronu, zobaczymy. O wynikach słyszeliście oczywiście w naszych wiadomościach. Jannik Sinner znów bohaterem Wimbledonu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grain Plast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
8: W Puławach temperatura wzrosła już do około 22 stopni, a w Kazimierzu Dolnym i na Łęczowie termometry pokazują 23 stopnie. Nad regionem utrzymuje się zachmurzenie z przejaśnieniami. W ciągu dnia będzie do 25 stopni, ale po południu i wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany.
9: Słuchasz.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Przyznam szczerze, nie chciałbym być czatem GPT bądź też wujkiem Google, który musi odpowiadać na różne dziwne pytania, bo ludzie zastanawiają się nad bardzo różnymi rzeczami. Ktoś kiedyś zapytał, skoro ludzie mają różne grupy krwi, to czy komary postrzegają nas jak różne warianty smakowe? No nie, tak to nie działa. Grupa krwi kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Zresztą poczytajcie o tym sobie w internecie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: 13 dzień lipca, poniedziałek. Sporo działo się w miniony weekend, a co ciekawego dziać będzie się w nadchodzących dniach. Także dzisiaj, jak można spędzić wakacje aktywnie, o tym wszystkim opowiemy sobie po godzinie 10. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
2: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Po reklamie.
2: Jest poniedziałek, to 13 dzień lipca. Na zegarach godzina 10, pora na wiadomości.
3: Magdalena Krawczak, czas na wiadomości Radia Impulsa. Na początek zwrot w sprawie obwodnicy Zwolenia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i budowę ponad 10-kilometrowej trasy w ciągu drogi krajowej nr 79. Przypomnijmy, że w marcu tego roku wybór padł na ofertę firmy Mostostal Warszawa o wartości niemal 190 tysięcy złotych. Inwestor poinformował, że chce ponownie sprawdzić wszystkie oferty pod kątem zgodności z przepisami oraz wiarygodności i doświadczenia wykonawców. Ma to pozwolić uniknąć problemów przy podpisaniu umowy i późniejszej realizacji inwestycji. Lato to nie tylko urlopy, ale także sezon prac dorywczych. Ale zanim podpiszesz umowę, sprawdź, co zyskujesz. Co daje umowa zlecenie?
4: Kolejna i najpopularniejsza forma pracy wakacyjnej to umowa zlecenie. Skutkuje ona w przypadku studentów do 26 roku życia zatrudnieniem bez opłacania jakichkolwiek składek do ZUS-u. Oznacza to wyższą wypłatę na rękę, ale też brak prawa do zasiłku chorobowego czy świadczeń powypadkowych. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy za studenta zostaną zapłacone składki od zlecenia, jeśli umowę zlecenia podpisze z własnym pracodawcą, u którego pracuje na podstawie umowy o pracę, lub jeżeli podpisze umowę zlecenia z innym podmiotem, ale będzie ją wykonywał na rzecz pracodawcy, u którego pozostaje w stosunku pracy.
3: Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS na Mazowszu, przypomina, że alternatywa to umowa o pracę, dzięki której można zacząć budować kapitał emerytalny i zyskuje się prawo do świadczeń. A teraz coś dla dorosłych miłośników fotografii. Ruszył konkurs kadry z powiatu kozienickiego. Uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie 3 autorskie zdjęcia przedstawiające przyrodę, zabytki albo lokalne tradycje z terenu powiatu. Fotografie należy przesłać drogą mailową razem z formularzem zgłoszeniowym do 21 września. Najlepsze prace wybierze komisja konkursowa, a na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pełny regulamin i wzory potrzebnych formularzy znajdziecie na stronie internetowej Kozienickiego Starostwa. A teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński przyjrzą się nowym doniesieniom z kraju i zagranicy.
5: Czy Polska przekaże Ukrainie MIG-i za technologie dronowe?
6: Sprawa jest w toku. Mam nadzieję, że zakończy się w przyszłości sukcesem.
7: Deklarował w porannej rozmowie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
5: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku. Czego zatem dotyczy spór?
8: Jak zwykle, gdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tak jest także tym razem. Polska i Ukraina ustaliły, że za MIG-i dostaniemy technologie dronowe.
6: Ta lista została ustalona. Została ustalona wspólnie, jeżeli chodzi o sprzęt, który powinien być przekazany Polsce. Przyjechała komisja ze strony Ukrainy. Komisja obejrzała samoloty i uznała, że Ukraina jest ciągle tym zainteresowana, ale najpierw te samoloty wymagają modernizacji. My powiedzieliśmy, świetnie, ale na pewno nie na nasz koszt.
8: Rozmowy jednak wciąż trwają.
6: Ta sprawa nie została przekreślona. Jest, powiedziałbym, w uzgodnieniach.
8: Tyle, że konflikt interesów jest całkiem realny.
6: Jesteśmy gotowi przekazać samoloty nawet jutro, wtedy, kiedy Ukraina przekaże swoje technologie.
8: I Ukraińcy nie przekazują nam tych technologii, mówią, że przekażą nam, jak my wyremontujemy samoloty. Czy ja dobrze rozumiem?
6: Raczej powiedziałbym, że powiedzieli, że odbiorą te samoloty, jeżeli one zostaną zmodernizowane. Tu pojawia się znak zapytania, no bo na pewno my modernizować ich nie będziemy.
8: A jeśli je odbiorą, to przekażą nam te technologie?
6: Tak.
8: Mówił Cezary Tomczyk, wiceszef MON.
5: Strategia bezpieczeństwa pacjenta ma być kolejnym elementem jesiennej reformy systemu ochrony zdrowia. Dowiedział się Michał Dobrołowicz.
7: Chodzi o nowy dokument, który ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich szpitalach.
5: Co ma być w tej strategii?
9: Nowe narzędzia, dzięki którym każdy anonimowo będzie mógł zgłosić informacje, na przykład o tym, że ktoś dostał się do lekarza poza kolejką, albo ktoś oficjalnie jest na dyżurze w szpitalu, a w rzeczywistości go tam nie ma i zajmuje się czymś zupełnie innym. O takich sytuacjach słyszeliśmy w ostatnich tygodniach. Tak tłumaczy mi to minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grę. referenda.
1: Do Rzecznika Praw Pacjenta oczywiście wpływa sporo skarg, natomiast nie zawsze wiedzą również osoby o tym, że mogą te skargi zgłaszać nie tylko pacjenci, ale również chociażby personel, który widzi jakieś nieprawidłowości.
9: Do końca tego tygodnia prezydent Karol Nawrocki ma czas na decyzję, czy podpisze ustawę, która pozwoli zbierać informacje o zarobkach medyków na podstawie ich numerów PESEL. Na podpis bardzo liczy teraz rząd, bo te dane mają być punktem wyjścia do kolejnych reform.
10: W Puławach temperatura wzrosła już do około 23 stopni, a w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym jest około 24 stopni. Nad regionem utrzymuje się zachmurzenie z przejaśnieniami. W najcieplejszym momencie dnia będzie do 25 stopni, jednak po południu i wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany.
2: Małgorzata, Sara, Henryk, Justyna, Eugeniusz, Andrzej, oni między innymi świętują dzisiaj swoje imieniny. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I już za chwilę u nas kilka podpowiedzi, jak spędzić wolny czas w czasie wakacji.
11: Radio Impuls.

0: W Radiu Impuls kolejna propozycja dla miłośników sztuki. W Puławskiej Galerii Sztuki można oglądać wystawę Bartłomieja Grudnia Zmultiplikowany, przygotowaną w ramach cyklu Puławy Jestem Stąd. Artysta urodzony w Puławach prezentuje swoje najnowsze prace malarskie. W swoich obrazach odwołuje się m.in. do tematów społecznych, moralnych i etycznych, wykorzystując klasyczne malarstwo figuratywne, ale dodając do niego własną ekspresję i współczesne spojrzenie. Wystawę można oglądać przez całe wakacje do 23 sierpnia w Puławskiej Galerii Sztuki. Wstęp jest wolny.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Po reklamie.
0: W Puławach temperatura wynosi około 24 stopni, a w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym około 25 stopni. W ciągu dnia utrzyma się ciepła aura z zachmurzeniem i przejaśnieniami. Po południu oraz wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radiu Impuls mamy dziś kilka propozycji z regionu. Powiat kozienicki zaprasza miłośników fotografii do udziału w konkursie kadry z powiatu kozienickiego. Pełnoletni mieszkańcy i pasjonaci zdjęć mogą zgłosić maksymalnie 3 autorskie fotografie pokazujące przyrodę, zabytki albo lokalne tradycje. Na najlepszych czekają nagrody. A coś dla młodszych mieszkańców Końskowoli? Tamtejsza gminna biblioteka publiczna zaprasza do wakacyjnej akcji Paszport Czytelniczy. Dzieci od 5 roku życia i młodzież mogą odebrać specjalny paszport, a potem zdobywać pieczątki za przeczytane książki. Trwają też przygotowania do dożynek powiatu puławskiego. Tegoroczne święto plonów odbędzie się 30 sierpnia w Kurowie, a mieszkańcy koła gospodyń wiejskich i lokalni twórcy mogą zgłaszać się do konkursów m.in. wieńców dożynkowych, stoisk regionalnych, twórczości ludowej i chleba. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 lipca.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram.

0: Lekko. Pokochaj niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland. Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: absolutnie ślicznie upływa nam kolejna godzina naszego porannego spotkania, a ja zapraszam już teraz i polecam, a za chwilę kolejna porcja wiadomości. Startują o 11:00.
1: Reklama.
2: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 11:00, to już poniedziałkowe przedpołudnie. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości.
4: To jest Radio Impuls i czas na nowe wydanie wiadomości. Magdalena Krawczak, zapraszam. Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń od rolników, których uprawy ucierpiały przez suszę. Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że działa już aplikacja, dzięki której można złożyć wniosek o oszacowanie strat. Z tej możliwości mogą skorzystać rolnicy posiadający profil zaufany oraz złożony wniosek o dopłaty bezpośrednie. Po wypełnieniu formularza rozpocznie się procedura przygotowania protokołu strat. Szczegóły oraz link do aplikacji znajdziecie na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast do końca lipca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie na inwestycje leśne. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zalesienie gruntów, sadzenie nowych zadrzewień, tworzenie systemów rolno-leśnych czy działania poprawiające kondycję prywatnych lasów. Z programu mogą skorzystać m.in. rolnicy gospodarujący na słabszych glebach oraz właściciele lasów zniszczonych przez pożary. Wnioski można składać wyłącznie przez internet za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus. A teraz wracamy do tematu 35-lecia Puławskiego Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. To imponujący jubileusz, ale przez lata na wolontariuszy czekało wiele wyzwań, mówi Halina Kowalewska, prezes towarzystwa.
5: Na początku, no nie tylko finansowy, mieliśmy problemem, no bo musieliśmy wzbudzić wiarygodność, żeby pozyskać darczyńców, więc musieliśmy wzbudzić wiarygodność, że pozyskujemy pieniążki na cel godny, że tak powiem. Musieliśmy też budować wizerunek tej osoby bezdomnej, ponieważ no, różne opinie o ludziach, którym pomagaliśmy w ówczesnym czasie, no i cały czas były, że to są pijacy, że to na własną prośbę, że im się nie chce pracować, więc musieliśmy po prostu wizerunek pokazać, że to są osoby, które w pewnym okresie życia się pogubiły, że należy im pomóc.
4: A za niecałą godzinę sprawdzimy, jak obecnie wygląda działalność Puławskiego Towarzystwa. Natomiast teraz zmieniamy perspektywę na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
6: Francuza ściganego m.in. za deklarowanie popełnienia aktów terroru zatrzymali bieszczadcy strażnicy graniczni.
7: Mężczyzna był ścigany europejskim nakazem aresztowania przez francuski wymiar sprawiedliwości.
6: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztof. Gdzie wpadł ten cudzoziemiec?
8: Mężczyzna został zatrzymany na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Próbował pieszo dostać się na Ukrainę. Nie miał przy sobie paszportu. Twierdził, że dokument utracił, mówił Andrzej Bębenek z bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej.
9: Mundurowi potwierdzili jego tożsamość w oparciu o dane biometryczne.
8: Odciski palców mężczyzny były w bazie osób poszukiwanych, a Francuzi ścigali go za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalny handel bronią. Zatrzymany miał też deklarować chęć popełniania aktów terroru. Nie chodzi jednak o terroryzm islamski. Jak usłyszałem, 25-latek jest francuskim nacjonalistą.
6: Dotychczasowe konsekwencje wyciągnięte wobec osób odpowiedzialnych za aferę w szpitalu południowym w Warszawie nie są wystarczające.
7: Tak uważa 47% Polaków, co wynika z sondażu Opinia 24.
6: Tylko 19% ocenia, że rząd rządzący zareagowali prawidłowo.
7: Ponownie dzisiaj łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. A co na to politycy?
10: Politycy koalicji rządzącej zapewniają, że to nie koniec konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym.
11: Te śledztwa trwają, CBA zabezpiecza dokumenty, więc odpowiedzialność przyjdzie. W tej chwili są wyciągane wnioski w oparciu o niewłaściwy nadzór, niewłaściwą kontrolę.
10: Mówił mi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Z kolei opozycja twierdzi, że rządzący, a w szczególności Rafał Trzaskowski, próbują uciec od odpowiedzialności za tę aferę.
12: Tego nie da się zamieść pod dywan, nie opowiadać o tym, że sprawa już jest wyjaśniona, załatwiona.
10: Powiedział Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł stwierdził, że to Rafał Trzaskowski, a nie jego zastępczynie, powinien podać się do dymisji.
13: W Puławach temperatura wynosi około 25 stopni, tak samo w Kazimierzu Dolnym i na Łęczowie. Nad regionem utrzymuje się zachmurzenie z przejaśnieniami. W drugiej części dnia i wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany. Warto śledzić prognozy, jeśli planujecie popołudniowe aktywności na świeżym powietrzu.
0: Najtrudniejszy pierwszy krok, jak było to w piosence. No to za nami ten pierwszy poniedziałkowy krok wykonany. Kończy się nasze poranne spotkanie. Dobrej reszty dnia Wam życzę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
9: W Puławach temperatura utrzymuje się na poziomie około 25 stopni. W Kazimierzu Dolnym i na Łęczowie jest podobnie. W regionie nadal zachmurzenie będzie przeplatać się z przejaśnieniami. Po południu i wieczorem nie można wykluczyć przelotnych opadów deszczu oraz burz. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany. To będzie ciepły, ale miejscami zmienny pogodowo dzień.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Oszczędni latają do Auchan po okazję. Takie jak wszystkie serki wiejskie mlekowite.

0: trzech. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
1: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
0: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Właśnie minęło południe, zapraszamy na wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, pora na wiadomości w Radiu Impuls. Budowa obwodnicy Zwolenia musi jeszcze poczekać. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ponownie sprawdzi wszystkie oferty. Wybór wykonawcy został unieważniony, a przetarg na ponad 10-kilometrową trasę w ciągu drogi krajowej nr 79 wrócił do etapu oceny zgłoszeń. Nowa analiza dokumentów firm, które zgłosiły się do postępowania, ma zapewnić prawidłowość realizację inwestycji. Przypomnijmy, że spośród 13 ofert w marcu wybrano propozycję Mostostalu Warszawa, wartą blisko 190 milionów złotych. A teraz przenosimy się do Puław. Puławskie Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta, które prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn, świętuje w tym roku swoje 35-lecie. Oficjalne obchody jubileuszu pełne wspomnień już za nami, a nasza reporterka zapytała, jak działalność towarzystwa wygląda obecnie. Mówi jego prezes Halina Kowalewska.
7: W tej chwili Towarzystwo Pomocy Brata Alberta po prostu wrosło w społeczność naszego miasta, czego dowodem jest ofiarność w czasie kwest, ponieważ nadal robimy kwesty pod kościołami. No więc ludzie bardzo chętnie pomagają i dziękują nam za to, że jesteśmy, ponieważ pomagamy nie tylko osobom bezdomnym, mężczyznom, którzy znajdują się u nas w schronisku, ale prowadzimy szeroko taką zakrojoną działalność pomocową, bo pomagamy ubogim rodzinom, które właśnie znajdują się na terenie naszego miasta. Zbieramy sprzęty używane, odzież używaną, którą segregujemy i korzystają później osoby, które tego potrzebują.
6: Do tematu pomagania osobom bezdomnym w Puławach jeszcze dzisiaj wrócimy. A teraz zielone światło dla Wisły Puławy. Piłkarze dostali licencję na grę w klasie A w nowym sezonie. Decyzję podjęła Komisja Odwoławcza do spraw licencji klubowych Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. To oznacza nowe sportowe emocje dla kibiców Wisły w sezonie 2026-2027. Jak podkreślają działacze, przed zespołem wciąż wiele pracy, ale otrzymanie licencji pozwala skupić się także na sportowej walce i przygotowaniach do nowego sezonu. Na razie to wszystko z regionu, czas na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
8: Dwie osoby trafiły do szpitala po wybuchu butli z gazem w domu jednorodzinnym w Jachówce w powiecie Suskim w Małopolsce.
9: Eksplozja zniszczyła część budynku i doprowadziła do pożaru poddasza.
8: Jak ustaliliśmy, 8 zastępów straży dogasza ogień. Sprawdzany jest też stan budynku. Mężczyzna, który słownie zaatakował ukraińską dziewczynkę w autobusie w Bielsku Białej, jest zatrzymany przez policjantów.
9: Chodzi o wczorajsze skandaliczne zdarzenie z autobusu linii numer 8. Film zamieszczono w mediach społecznościowych.
8: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztofie. Co wiadomo o zatrzymanym?
10: To pracownik Miejskiego Zakładu Komunikacji z Bielska-Białej. Zatrudniony jest w miejskiej spółce na stanowisku kierowcy, jednak to nie on prowadził wczoraj autobus. Jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Szefostwo MZK zapowiada wyciągnięcie wobec niego konsekwencji służbowych, natomiast wiele wskazuje na to, że będzie też odpowiadał karnie. Jak informują policjanci, mężczyznę zatrzymano w Bielsku-Białej. Będzie teraz przesłuchiwany. Jego agresja wobec dziewczynki może być potraktowana jako działanie o podłożu narodowościowym.
11: Chciałbym również podkreślić okoliczność, gdzie mówimy, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na ksenofobię w Bielsku-Białej.
10: Mówił Sławomir Kocur z Bielskiej Komendy Policji.
8: Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, ogłosił przed momentem dyrektor generalny ESA Józef Aschbacher.
9: O celach nowego projektu mówił premier Donald Tusk.
12: Jednym z celów ESY, realizowane także z polskiej składki, jest budowa, i to jest przełomowy projekt, także pierwszego polskiego statku kosmicznego, który będzie mógł zapewniać dużo większe możliwości transportowe między Ziemią a satelitami, serwisowanie satelitów, tankowanie, etc. Więc to tylko jeden z przykładów.
9: Podkreślał szef rządu.
8: Francja wezwie na dywanik ambasadora Rosji.
9: Jak poinformował szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot, ma to związek z cyberatakami wymierzonymi we Francję i inne kraje europejskie, w tym Polska.
8: Minister nie wskazał, kiedy doszło do tych ataków, ale podkreślił, że za tą kampanią stoją rosyjskie służby specjalne.
5: Po chłodnym weekendzie tydzień zaczynamy dosyć ciepło, bo z temperaturą od 24 stopni w Lublinie do 25 w Puławach. Pogoda niestety będzie w kratkę, czyli chwilami może padać deszcz, będą też pojawiały się przejaśnienia. Jutro natomiast synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą pojawić się zarówno przed południem, jak i wczesnym wieczorem. Puławskie termometry będą pokazywały 27, a w Lublinie 25 stopni. Weekend przeszedł do historii, mamy zupełnie nowy tydzień i chyba dobrze, że ta data wypadła w poniedziałek. To 13 lipca. Małgorzata, Sara, Henryk i Justyna świętują dzisiaj swoje imieniny, a przed mikrofonem melduje się Łukasz Tymków. Będę z wami do 17. Dzień dobry.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Nie tak dawno mówiłem o tym, kto obchodzi dzisiaj swoje imieniny. No to sprawdźmy, kto urodził się 13 lipca. To piosenkarka, która wyśpiewała Augustowskie noce, czyli Maria Koterska. To Indiana Jones, no czyli Harrison Ford. To też Marek Piekarczyk, czyli legenda polskiego rocka i wokalista zespołu TSA. To zwany kryształowym Marian Banaś, szef Najwyższej Izby Kontroli. DJ Benny Benassi, czyli połowa duetu Benassi Bros. Aktorka Karolina Gruszka, Tomasz Lach z zespołu Afromental. No to co, wszystkiego najlepszego urodzonym 13 lipca, a prezent muzyczny już za chwilę na naszej antenie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Dzisiaj może zagrzmieć w Lublinie. Tam termometry wskażą 24 stopnie, 25 będzie w Puławach. Tutaj synoptycy nie spodziewają się dzisiaj burz, ale jeszcze przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Jutro natomiast może zagrzmieć w Puławach i to zarówno przed 12, jak i po godzinie 16. Temperatura maksymalna jutro będzie wynosiła od 25 stopni w Lublinie do 27 w Puławach.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Teraz będzie coś dla miłośników dwóch kółek, ale tym razem nie z powiatu puławskiego, o którym bardzo dużo mówiliśmy, ale z powiatu opolskiego. Powstaje powiatowy klub rowerowy i ma zrzeszać osoby, które lubią aktywny wypoczynek, ale też i wycieczki. No i właśnie jutro, czyli we wtorek 14 lipca o 16:30 w sali konferencyjnej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim odbędzie się spotkanie założycielskie klubu. Udział w nim jest bezpłatny, a więcej na ten temat na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu Impuls.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
4: Słuchasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchaj.

0: poprawki do biegania. Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok. To jest

0: No, to pierwsza godzina dzisiejszego poniedziałkowego popołudnia już właściwie za nami. Za chwilę 13, a to oznacza, że pojawią się u nas wieści z kraju, ze świata, ale przede wszystkim z regionu.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Po reklamie.
1: Tu Radio Impuls. Minęła 13. Przed nami wiadomości.
2: 5 tygodni utrudnienie na Alei Kraśnickiej w Lublinie. Tym tematem zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Drogowcy rozpoczynają pracę przy węźle Wróbla między trasą S19 a Szpitalem Wojewódzkim w Lublinie. Od dziś w tej części Alei Kraśnickiej obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Tam, gdzie toczą się roboty, można jechać z prędkością do 30 km/h. Zamknięty jest także wjazd i wyjazd z ulicy Wróbla oraz tamtejsze miejsca postojowe. Jadąc tamtędy do szpitala, bądźcie ostrożni i weźcie pod uwagę, że podróż może potrwać dłużej niż zwykle. A jak w Puławach wspiera się osoby bezdomne? Od ponad 3 dekad zajmuje się tym Puławskie Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta. Kiedy zwiększa się zapotrzebowanie na takie działania?
3: Latem no to jest mniej tych osób ze względu na to, że osoby, które są w sile wieku, szukają sobie pracy i opuszczają schronisko i po prostu idą do pracy. Natomiast w okresie zimowym były okresy, ponieważ w tej chwili to obowiązują standardy, czyli mamy schronisko na 40 osób, ale w minionych początkach czasami zimą było nawet 70-80 osób w schronisku. Osoby były kwaterowane na materacach, na korytarzu, gdzie się tylko dało, aby tylko po prostu ustrzec ich przed zamarznięciem.
2: Mówiła Halina Kowalewska, prezes towarzystwa. Dodajmy, że regularnie prowadzone są zbiórki żywności czy odzieży na rzecz osób bezdomnych. A już jutro ważnej pomocy będą mogli udzielić mieszkańcy Opola Lubelskiego. We wtorek przed tamtejszym urzędem miasta zaparkuje lubelski krwiobus, a osoby, które mogą i chcą oddać krew, będą rejestrowane od 9 do 13. Przypominamy, że przygotowania należy zacząć już poprzedniego dnia, pijąc więcej wody rozrzedzającej krew. Jeszcze w tym tygodniu w niedzielę w lubelskiej części naszego regionu odbędą się 2 terenowe zbiórki krwi w Końsko-Woli i w Lubartowie. Będziemy o nich jeszcze informować. A teraz Ewa Kwaśny z wiadomościami z kraju i ze świata. Jutro ruszają nowe ekshumacje na Wołyniu.
4: Jutro mają ruszyć prace ekshumacyjne na Wołyniu. Chodzi o dawne wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, znajdujące się obecnie w gminie Riwne w powiecie kowelskim, gdzie w kwietniu podczas prac poszukiwawczych odnaleziono szczątki ponad 650 osób. Magdalena Greiner,
5: dzień
4: witaj.
5: Dobry.
4: Magdo, badacze szukają jeszcze szczątków ponad 300 osób.
5: Mieszkańcy tych dwóch leżących obok siebie miejscowości zostali wymordowani w ramach tej samej akcji jednego dnia. Ze źródeł wynika, że zginęło wtedy ponad 1050 osób. Badacze będą ich szukać w dwóch jamach. Nie wiadomo na razie, jakiej są głębokości. Jedna z nich ma 15 metrów kwadratowych powierzchni.
6: Więc możemy się tam spodziewać 30, 50 albo 150 osób. Trudno powiedzieć. Dopiero się wszystko okaże, jak pracę rozpoczniemy.
5: Powiedział mi ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Polska grupa wyjeżdża dziś na Ukrainę, a jutro rano ma się rozpocząć ekshumacja pierwszych szczątków z mogił. Prace mają potrwać do 7 sierpnia. IPN złożył wniosek o zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w Hucie Pieniackiej, ale do tej pory nie otrzymał odpowiedzi.
4: Jeśli wiceminister Tomczyk mnie nie przeprosi za swoje słowa, to pozwę go do sądu, zapowiada były szef kancelarii premiera, europoseł PiS Michał Dworczyk. Chodzi o wypowiedź Cezarego Tomczyka z porannej rozmowy. Na linii teraz nasze sejmowe studio, łączymy się z Kacperem Wróblewskim. Witaj.
7: Dzień dobry.
4: Kacprze, za jakie dokładnie słowa polityk domaga się tych przeprosin?
7: Chodzi o komentarz Tomczyka do naszej informacji o tym, że Dworczyk przegrał przed wojewódzkim sądem administracyjnym 4 postępowania dotyczące cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Co ma związek z tak zwaną aferą mailową?
8: Ktoś te maile wysyłał i robił to Michał Dworczyk ze swojej niezabezpieczonej skrzynki, załączając tam informacje niejawne.
7: To jest kłamstwo, uważa europoseł PiSu.
9: Mam na

0: Usłyszałem od Michała Dworczyka, który potwierdził jednocześnie, że dostęp do informacji niejawnych odebrano mu na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Do końca dnia w Puławach zarówno możliwy jeszcze deszcz, jak i przejaśnienia, a termometry będą wskazywały maksymalnie 25 stopni Celsjusza. Na jutro są ostrzeżenia dla Puław i okolic, bo również i dla Lublina, jeśli chodzi o burze. Te mogą pojawiać się zwłaszcza przed południem, jak i późnym popołudniem. Poza tym jutro też od czasu do czasu pojawi się słońce. Temperatura maksymalna wyniesie jutro w Lublinie 25, a w Puławach 27 stopni. Ja wiem, że można narzekać, że mamy poniedziałek, nowy tydzień i do następnego weekendu, no jeszcze co najmniej 4 dni. Ale spójrzmy na to zupełnie inaczej. Nowy tydzień, nowe możliwości i oby jak najwięcej ich, tych pozytywnych możliwości wam się przytrafiło w tym tygodniu. To 13 lipca. Ja nazywam się Łukasz Tymków i zachęcam, zostańcie z nami.

0: Teraz będzie taka ciekawostka z historii tego dnia, czyli 13 lipca w 1923 roku wydarzyło się coś, co chyba każdy z nas widział na swoje oczy. No niekoniecznie na żywo, ale prawdopodobnie na ekranie. Chodzi o to, że na wzgórzach nieopodal Los Angeles umieszczono napis Hollywoodland. No, cztery ostatnie litery usunięto potem po renowacji tego napisu w 1949 roku i tak oto pozostał Hollywood. Tam w tej chwili jest gdzieś około 3 nad ranem, jest 19 stopni, maksymalnie dzisiaj synoptycy przewidują, że będzie tam 28. Jaka pogoda będzie u nas, o tym powiem za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.

0: Lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Czasem słońce, czasem deszcz. To scenariusz pogodowy, który rysują nam synoptycy dla Puław i tej części Lubelszczyzny. Dziś całkiem sympatyczna letnia temperatura, odczuwalna 24 wynosi w tej chwili w Puławach. Powinno być maksymalnie 25. Jutro w ciągu dnia natomiast trzeba będzie uważać, bo mogą pojawiać się burze. Te szczególnie mogą mieć miejsce przed południem, ale także po godzinie 16. Poza tym będą momenty ze słońcem, a te termometry będą wskazywały od 25 w Lublinie do 27 w Puławach.
10: Słuchasz Radia Impuls.

zachowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie i przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny max

0: Uwaga, uwaga, będzie coś dla pań. Radio Impuls informuje, a raczej przekazuje informację, że ostatniego lipca w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim odbędą się zajęcia z tradycyjnej gimnastyki słowiańskiej dla kobiet. To jest takie połączenie ruchu, pracy z oddechem i relaksem. Impreza została przełożona ze względu na niesprzyjającą ostatnio pogodę. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcecie się zgłosić, to trzeba to zrobić telefonicznie. A więc, drogie panie, dzwońcie do Polskiego Centrum Kultury. W razie czego więcej szczegółów znajdziecie na ich stronie. A z mojej strony już za chwilę w Radiu Impuls sympatyczna muzyka wybrana na lato.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greinplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greinplast. Razem budujemy polską jakość.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody!

0: tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Ważna informacja dla pierwszej zmiany jest taka, że jeszcze chwila dosłownie i będą mogli odhaczyć poniedziałek w pracy. My natomiast nic nie odhaczamy, tylko cały czas sprawdzamy, co ważnego dzieje się wokół nas, ale też i dużo dalej. Najnowsze wiadomości już niedługo.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
4: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 14. Przed nami wiadomości.
7: Magdalena Krawczak, pora na wiadomości w Radiu Impuls, a zaczynamy od wybuchu gazu w powiecie lubartowskim, mówi młodszy aspirant Marcin Bajon z Komendy Policji w Lubartowie.
8: Do zdarzenia doszło wczoraj w godzinach porannych. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie otrzymał zgłoszenie o wybuchu, do którego miało dojść w pomieszczeniu kuchennym na parterze budynku mieszkalnego na terenie gminy Ostrówek. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Pracujący na miejscu policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w pomieszczeniu kuchennym doszło do rozszczelnienia kuchenki gazowej, co doprowadziło do nagromadzenia się gazu.
7: Kiedy kobieta uruchomiła palnik, doszło do wybuchu. 78-latka została ranna i trafiła do szpitala. Siła eksplozji wyrwała okna na parterze i pierwszym piętrze budynku. Policja pracuje nad wyjaśnieniem tej sprawy. I przenosimy się do Puław, gdzie już od 35 lat Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta wspiera osoby w kryzysie bezdomności. A czy w naszym regionie są podobne ośrodki? Mówi Halina Kowalewska, prezes towarzystwa.
9: W Puławach, jeżeli chodzi o stacjonarne takie udzielenie pomocy, to jesteśmy tylko my i to tylko dla mężczyzn. Natomiast towarzystwo, ponieważ jesteśmy zrzeszeni, że tak powiem, jesteśmy kołem puławskim, a kół tego typu pomagającym pod egidą Świętego Brata Alberta jest w Polsce ponad 60. Jesteśmy jednym z takich kół. Na naszym terenie jest koło w Świdniku, które też prowadzi schronisko, w Chełmie, w Kodniu, w Zamościu też jest. I koła te właśnie prowadzą też schroniska dla mężczyzn, głównie dla mężczyzn.
7: A teraz powiat puławski szykuje się do święta plonów i trwają zapisy do dożynkowych konkursów. W tym roku mieszkańcy mogą zgłaszać swoje prace, między innymi w konkursach wieńców dożynkowych, stoisk regionalnych, twórczości ludowej oraz chleba. Do udziału zaproszeni są mieszkańcy, koła gospodyń wiejskich, organizacje i lokalni twórcy. Zgłoszenia można przesyłać do tego piątku do Starostwa Powiatowego w Puławie. A dożynki powiatu puławskiego odbędą się 30 sierpnia w Kurowie. Na razie tyle z regionu. Pora na kraj i świat. Ewa Kwaśny.
10: Co dalej z wielomilionową karą dla Gazpromu nałożoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Rosyjski koncern ma zapłacić 174 miliony złotych za nieprawidłowości przy budowie gazociągu Nord Stream 2. Jednak pojawił się problem z odebraniem tych pieniędzy, a urzędy przerzucają się odpowiedzialnością. Tym tematem zajmuje się Igor Skrzypek. Igorze, wyjaśnij, o co chodzi.
11: Ministerstwo Finansów tłumaczy, że chodzi o wątpliwości formalne. W egzekucji tej kary uczestniczy Urząd Skarbowy, w tym przypadku to Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Resort finansów ma wątpliwości, czy w świetle prawa w takiej sprawie naczelnik urzędu może występować jako strona postępowania. Dylemat dotyczy tego, czy urząd ma interes prawny w wyegzekwowaniu kar od Gazpromu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekonuje, że interes prawny zdecydowanie jest. UOKiK oczekuje dalszych wyjaśnień z resortu finansów. A tymczasem ministerstwo w przesłanych nam wyjaśnieniach przekonuje, że postanowienie resortu w tej sprawie nie blokuje postępowania i nie ma wpływu na organ egzekucyjny, czyli w tym przypadku Urząd Skarbowy.
10: Jest 3-miesięczny areszt dla 17-latka, który pod wpływem alkoholu i bez uprawnień kierował Volkswagenem podczas wypadku w Mściszewicach na Kaszubach. Do tej tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Zginął 17-letni pasażer przewożony na dachu auta. Sprawcy grozi od 5 lat do 20 lat więzienia. Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłosił to dzisiaj dyrektor generalny ESA i premier Donald Tusk. Co na to mieszkańcy stolicy?
1: Fajnie, że Warszawa jest rozpoznawana jako takie większe miasto europejskie.
12: Na co pan liczy? Na jakie konsekwencje tego, że tutaj powstanie to centrum?
1: Nie wiem, chyba głównie na miejsca pracy tak naprawdę. To jest dla mnie najistotniejsze w tym momencie. A tu dodatkowo jest to jakiś prestiż na pewno dla Polski i dla Warszawy.
12: Ucieszyła pana ta decyzja o tym, że to właśnie tutaj, Warszawa?
13: Myślę, że tak. Sam śledzę. Mam nadzieję, że w końcu Polska wyśle swoich ludzi częściej, bądź chociaż sprzęt.
12: Pan ma pomysł, gdzie dokładnie, w której części Warszawy to centrum mogłoby działać?
13: Kierowałbym się bardziej ku stronom zachodnio-południowej Warszawy, ze względu na lotnisko Bemowo.
12: Ja, duża przestrzeń tam jest.
13: Tak, zdecydowanie.
10: Te głosy mieszkańców Warszawy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
0: Do końca dnia możliwe przejaśnienia, ale też i przelotny deszcz. Natomiast burze synoptycy przewidują w okolicach Lublina. Temperatura maksymalna wynosić ma dzisiaj od 24 stopni we wspomnianym Lublinie do 25 w Puławach. Jutro natomiast komórki burzowe mogą wytworzyć się właśnie w Puławach przed południem, a także po 16. Poza tym będziemy też mieli do czynienia z przejaśnieniami, a temperatury wynosić powinny od 25 stopni w Lublinie do 27 w Puławach. No to pierwsza zmiana już właściwie po pracy. Ja przypominam, że mamy ciągle poniedziałek i to jest 13 lipca. Godzinę temu przekonywałem was, że poniedziałek wcale nie musi oznaczać niczego nieszczęśliwego, a w tej godzinie wam to udowodnię. Nazywam się Łukasz Tymków i dzień dobry mówię tym, którzy być może dopiero teraz nas włączyli. A teraz już nie czekamy i gramy muzykę wybraną na lato. W Radiu Impuls będzie to Savage i Only You, czyli taka prawdziwa klasyka z lat 80.

0: No dobrze, pora zmierzyć się z mitem poniedziałku jako takiego dnia, w którym nic dobrego nie może się wydarzyć. Otóż może się wydarzyć, jak mówiłem, to może być piękny nowy początek, bo jest to początek tygodnia. A w 1772 roku, właśnie w poniedziałek, 13 lipca, James Cook wypłynął z Plymouth w swoją drugą podróż dookoła świata. Było wiele odkryć, było wiele sukcesów, a James Cook zapisał się w historii świata jako ten, który stwierdził, że Australię można kolonizować, a na samym południu naszego globu istnieje coś takiego jak Antarktyda. To bliżej nam będzie teraz do australijskich temperatur czy tych arktycznych. O tym wszystkim przekonacie się za chwilę, słuchając nas bardzo uważnie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. D plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować

0: korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie.
6: Całkiem sporo mówiłem o tym, że poniedziałek to nowy tydzień, nowe możliwości. Jak te możliwości będą kształtowały się, jeśli chodzi o pogodę? No, patrzymy teraz na długoterminowe przewidywania w Puławach i mówimy, że do upałów zbliżymy się już w połowie tygodnia, a w weekend, a właściwie w piątek, możliwe nawet 30 stopni Celsjusza. Jednak zarówno dziś, jak i jutro trzeba będzie uważać na burze. Dzisiaj przewidywane one są w Lublinie i okolicach, a jutro w Puławach. Dziś najwyższe notowania na Lubelszczyźnie to 25 stopni właśnie w Puławach, jutro 27, a w środę już prawie 30, a dokładniej 29 i ma być też już sporo słońca.
7: Słuchasz Radia

0: Tak jeszcze w nawiązaniu do wielkiej podróży Jamesa Cooka, wiadomo, że wakacje to jest czas na podróże, ale też te po świecie wyobraźni. I właśnie dlatego Gminna Biblioteka Publiczna w Końsko-Woli zaprasza dzieciaki od 5 roku życia i młodzież do udziału w wakacyjnej akcji Paszport Czytelniczy. W tym przypadku do paszportu zbiera się kolejne pieczątki za wypożyczone i przeczytane książki. No, czyli wakacje z książką mogą być równie ciekawe jak prawdziwe podróże. Po czytelniczy paszport można zgłaszać się już teraz, przypomnę, Gminna Biblioteka Publiczna w Końsko-Woli. W Radiu Impuls już za chwilę. Tak podróżniczo, bez wiz, dewiz i paszportów pojawi się Błękitna Laguna, czyli Blue Lagoon. I to będzie fajny przebój na lato, Heartbreaker.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Słuchasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię.

0: Dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po reklamie.
4: This one I feel in broken hearts.

0: Kolejna godzina poniedziałkowego popołudnia się zamyka. O 15 znów sprawdzimy dla Was i przedstawimy Wam wszystko to, co ważne i o czym powinniście wiedzieć, co dzieje się blisko nas w regionie, ale także w kraju i na świecie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Impuls. Minęła 15. Zapraszamy na wiadomości.
3: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Na początek chwilę grozy w gminie Ostrówek. W niedzielny poranek wybuch gazu ranił 78-latkę. Wstępne ustalenia służb sugerują, że doszło do rozszczelnienia kuchenki gazowej, mówi młodszy aspirant Marcin Bajon z Lubartowskiej Komendy Policji.
4: W momencie, gdy przebywająca w kuchni kobieta podjęła próbę odpalenia jednego z palników, doszło do natychmiastowej eksplozji nagromadzonej mieszaniny gazowo-powietrznej. W wyniku wybuchu obrażeń ciała doznała kobieta znajdująca się wewnątrz pomieszczenia. Została jej udzielona natychmiastowa pomoc medyczna, a następnie załoga karetki pogotowia przetransportowała poszkodowaną do szpitala. Siła fali uderzeniowej była ogromna. Eksplozja doprowadziła do całkowitego wyrwania okna na parterze, a także w tym samym pionie okna na pierwszym piętrze budynku. W samym pomieszczeniu kuchennym doszło również do lokalnego pożaru, w wyniku którego spaleniu uległa firanka.
3: Ranna seniorka trafiła do szpitala. Ze względu na uszkodzenie okien na dwóch kondygnacjach budynku o sprawie został poinformowany także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wisła to życie, nie chłodnica dla elektrowni. Z takim hasłem aktywiści weszli do rzeki w pobliżu elektrowni Kozienice. Ta akcja miała zwrócić uwagę na wpływ dużych zakładów energetycznych na ekosystemy wodne. Organizacje ekologiczne przekonują, że intensywny pobór wody do chłodzenia elektrowni oraz zrzut podgrzanych wód mogą szkodzić rzekom i żyjącym w nich organizmom. Ich zdaniem problem będzie narastał wraz ze zmianami klimatu i coraz częstszymi okresami suszy. Uczestnicy protestu są zdania, że czas na opracowanie bardziej ekologicznych rozwiązań dla energetyki. A skoro mowa o kozienickiej przyrodzie, władze powiatu zachęcają mieszkańców do pokazania swoich ulubionych miejsc w obiektywie. Trwa konkurs fotograficzny Kadry z powiatu kozienickiego. Do udziału zaproszeni są pełnoletni mieszkańcy i pasjonaci fotografii. Można zgłosić maksymalnie 3 autorskie zdjęcia przedstawiające przyrodę, zabytki albo lokalne tradycje. Prace należy przesłać do 21 września pocztą elektroniczną. Najlepsze fotografie wybierze komisja, a na laureatów czekają nagrody rzeczowe. Na tym kończymy na razie wiadomości z regionu, ale sprawdźmy jeszcze te z kraju i ze świata.
5: Samorządowcy domagają się jak najszybszej prezentacji projektów reform w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o zapowiadane w ubiegłym tygodniu przez rząd zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach. Jedna z propozycji to górny limit zarobków lekarzy. Do przygotowywanego przez samorządy stanowiska dotarł Michał Dobrowicz. Witamy.
6: Dzień dobry.
5: Michale, jak samorządowcy oceniają planowane reformy?
6: Według nich są potrzebne, żeby uporządkować teraz wydatki w szpitalach. Wciąż jednak brakuje konkretów, ocenia Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich.
7: To, co jest opowiadane na konferencjach prasowych i deklarowane, to są tylko i wyłącznie słowa. Istotne jest to, co znajdzie rzeczywiście odzwierciedlenie w konkretnych przepisach, czy one zostaną przyjęte i czy zostaną podpisane przez prezydenta.
6: Przedstawiciele powiatów czekają na informacje, jak wprowadzić zapowiadany górny pułap zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy, tym bardziej, że ten limit według zapowiedzi ma dotyczyć wszystkich szpitali publicznych w Polsce.
7: Niezależnie od tego, czy one są położone w Warszawie, w środku miasta, czy one są położone gdzieś głęboko w kraju. Ale teraz wszystko zależy od tego, jak to będzie zapisane.
6: Rząd zapowiada, że pierwsze zmiany wejdą w życie we wrześniu. To oznacza, że procedowanie tych już konkretnych przepisów powinno ruszyć jeszcze w lipcu.
5: Są szanse na skuteczniejsze leczenie infekcji wirusem RSV u niemowląt. Doniesienia naukowców z Londynu przynosi Grzegorz Jasiński.
8: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Grzegorzu. Informacje są o tyle istotne, że te zakażenia bywają niebezpieczne, a możliwości leczenia są ograniczone.
8: Tak zwany syncytialny wirus oddechowy jest najczęstszą przyczyną poważnych infekcji dróg oddechowych u niemowląt i małych dzieci. Świszczący oddech, duszności mogą często wymagać leczenia na oddziałach intensywnej terapii. Naukowcy stworzyli teraz nowatorski model laboratoryjny, w którym do badania reakcji na RSV wykorzystano komórki nabłonka oddechowego niemowląt, komórki naczyń krwionośnych oraz białe krwinki odgrywające kluczową rolę w pierwszej linii obrony organizmu. Okazało się, że komórki dróg oddechowych niemowląt przyciągają znacznie więcej białych krwinek niż komórki dorosłych. To właśnie może prowadzić do zablokowania drobnych oskrzeli i utrudnienia oddychania. Dlatego nie wystarczy zwalczanie samego wirusa, trzeba też zapobiegać nadmiernej reakcji zapalnej. Trwają testy terapii, które tak będą działać.
2: Po chłodnym weekendzie tydzień zaczynamy dosyć ciepło, bo z temperaturą od 24 stopni w Lublinie do 25 w Puławach. Pogoda niestety będzie w kratkę, czyli chwilami może padać deszcz, będą też pojawiały się przejaśnienia. Jutro natomiast synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą pojawić się zarówno przed południem, jak i wczesnym wieczorem. Puławskie termometry będą pokazywały 27, a w Lublinie 25 stopni. Jak twierdzi kalendarz, dziś mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, ale dziś mamy też święto Małgorzaty, Sary, Henryka, Eugeniusza, Andrzeja i Benedykta. A wszystko to razem spięte jest klamrą, którą nazywamy 13 lipca, poniedziałek. A teraz już wraca muzyka wybrana na lato, którą prezentuje dla Was w tej godzinie Łukasz Tymków.

0: Radio Impuls ma dla Was kolejną propozycję na coś, co z plażą może się nie kojarzy, ale na pewno jest ciekawą opcją na spędzenie piątkowego popołudnia. Bo po 17 w siedzibie Kozienickiego Muzeum przy ulicy Parkowej odbędzie się wernisaż ekspozycji Polska Czapka Wojskowa. Będzie około 180 historycznych nakryć głowy. Przede wszystkim mają to być polskie czapki wojskowe z okresu od XVIII do XX wieku. Ale poza tym pojawią się też takie z Litwy, Prus, Rosji, Węgier, Danii czy Hiszpanii. Natomiast szczególne miejsce w tej kolekcji ma zająć rogatywka, czyli jedno z najbardziej rozpoznawalnych nakryć głowy polskiego żołnierza. No i przed taką propozycją to ja myślę, że czapki z głów.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
0: dzisiaj może zagrzmieć w Lublinie. Tam termometry wskażą 24 stopnie, 25 będzie w Puławach. Tutaj synoptycy nie spodziewają się dzisiaj burz, ale jeszcze przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Jutro natomiast może zagrzmieć w Puławach i to zarówno przed 12, jak i po godzinie 16. Temperatura maksymalna jutro będzie wynosiła od 25 stopni w Lublinie do 27 w Puławach.
1: Słuchasz Radia Impuls. How do you describe

W sumie to można założyć, że ktoś, kto teraz prowadzi samochód i jedzie S19 w kierunku Lublina, na przykład ma taki pseudonim Papi. No i właśnie jemu też powiemy sorry Papi, a to dlatego, że właśnie wjeżdżając ekspresówką S19 w kierunku Lublina i Szpitala Wojewódzkiego, musicie przygotować się na utrudnienia. Od dzisiaj na Alei Kraśnickiej, przy węźle przesiadkowym Wróbla, wprowadzone zostaje wahadło. Przejazd jest sterowany sygnalizacją świetlną, a prędkość w rejonie prac ograniczono do

0: 30 km na godzinę. Drogowcy muszą tam co nieco naprawić nawierzchnię i kanał deszczowy. I uwaga, prace mają potrwać około 5 tygodni. Myślę, że jest to całkiem sporo czasu na to, żeby, jeśli to możliwe, wybrać jakąś trasę alternatywną. A wszystkim kierowcom już za chwilę zaśpiewa Shakira i Burna Boy i to będzie hit, który otwierał tegoroczny mundial. Daj, daj, dam, dam, już za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyb to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyb na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Auchan przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Parasol albo kurtka z kapturem przygotowane, kubek umyty. To dobrze się składa, bo już niedługo będzie 16. U nas pojawią się oczywiście najnowsze wiadomości, a potem wrócimy do muzyki wybranej na lato.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
2: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
3: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
2: Po reklamie.
0: U nas teraz pora na najnowsze wiadomości, bo minęła 16.
4: Warszawski sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Oddalony został też wniosek o wydanie nakazu aresztowania podejrzanego na terenie Wielkiej Brytanii. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz z nowymi informacjami. Witamy, Krzysztofie. Jakie jest uzasadnienie tej decyzji sądu?
5: Argument jest jeden. I obrona Ziobry, i prokuratura potwierdziły sądowi, że podejrzany nie przebywa na terytorium Unii Europejskiej ani Wielkiej Brytanii, a w Stanach Zjednoczonych.
6: Brak potwierdzenia pobytu na terenie Unii jest przesłanką bezwzględną, którą należy uwzględnić i odmówić wydania europejskiego nakazu aresztowania.
5: Jak dodała sędzia Anna Ptaszek, oba postanowienia są niezaskarżalne.
6: Nie ma na to skargi. Mogą być zmienione w zależności od tego, czy zmienią się warunki, czy zmienią się okoliczności. Mogą zostać w każdej chwili zmienione.
5: Czyli jeśli będzie potwierdzenie lub podejrzenie, na przykład, że Zbigniew Ziobro jest w Unii, wtedy prokuratura będzie mogła składać w sądzie kolejny wniosek o wystawienie ENA. W tej sytuacji jedyną metodą sprowadzania Ziobry do Polski jest ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych, o ile procedura by ruszyła i doszłoby do realizacji polskiego wniosku.
4: Miniony tydzień był pracowity dla ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy interweniowali ponad 30 razy. Były wywrotki, wpłynięcia na mieliznę, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. W tym tygodniu warunki na szlaku mają być już lepsze.
7: Zdecydowanie od dzisiaj do końca tygodnia lepsze warunki do uprawiania żeglarstwa i innych sportów na wodzie, ale to, co powtarzamy i będziemy powtarzać chyba zawsze, apelować, miejmy oczy dookoła głowy, obserwujmy to, co się dzieje wokół nas. Ta pogoda rzeczywiście dość szybko się zmienia, żebyśmy czymś nie byli zaskoczeni, a jeżeli już te maszty błyskają z częstotliwością 90 błysków na minutę, to nasze miejsce żeglarzy już jest w porcie.
4: Ostrzegał i informował szef MOPR-u Jarosław Sroka.
0: Do końca dnia w Puławach zarówno możliwy jeszcze deszcz, jak i przejaśnienia, a termometry będą wskazywały maksymalnie 25 stopni Celsjusza. Na jutro są ostrzeżenia dla Puław i okolic, bo również i dla Lublina, jeśli chodzi o burze. Te mogą pojawiać się zwłaszcza przed południem, jak i późnym popołudniem. Poza tym jutro też od czasu do czasu pojawi się słońce. Temperatura maksymalna wyniesie jutro w Lublinie 25, a w Puławach 27 stopni. Dzień numer 194, czyli poniedziałek 13 lipca. To właśnie dziś, poniedziałkowe popołudnie, spędza z wami Łukasz Tymków. I skoro jest już po 16, to liczba ludzi, którzy mają już dzisiaj wolne, na pewno powiększyła się o całkiem sporą kwotę. Ale jedna z tych rzeczy, z których najbardziej się cieszę, to jest to, że wróciła, a właściwie wraca. Kto? Muzyka wybrana na lato.

0: Zazwyczaj nie lubimy piątku 13, zwłaszcza ci, którzy są przesądni. Ale poniedziałek i 13 to też nie do końca może być dla niektórych dobre połączenie. Ale 13 lipca w dziedzinie łączności zapisał się bardzo ważnym wydarzeniem, a to dlatego, że w 1897 roku niejaki Giulielmo Marconi otrzymał amerykański patent na telegraf bez drutu, czyli bezprzewodowy, i dzięki temu na przykład alfabetem Morsa można było na bardzo duże odległości wysyłać ważne komunikaty. Między innymi dzięki temu sporo ludzi jednak przeżyło przy katastrofie Titanica. Za telegraf Marconi dostał Nagrodę Nobla i przypomnijmy, że to jest ten sam pan, który wynalazł radio. No i dzięki temu już za chwilę od nas dowiecie się, jaka jest najnowsza prognoza pogody, i to wcale nie alfabetem Morsa.
1: Radio Impulse.
2: Reklama.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
4: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Czasem słońce, czasem deszcz. To scenariusz pogodowy, który rysują nam synoptycy dla Puław i tej części Lubelszczyzny. Dziś całkiem sympatyczna letnia temperatura, odczuwalna 24 wynosi w tej chwili w Puławach. Powinno być maksymalnie 25. Jutro w ciągu dnia natomiast trzeba będzie uważać, bo mogą pojawiać się burze. Te szczególnie mogą mieć miejsce przed południem, ale także po godzinie 16. Poza tym będą momenty ze słońcem, a te termometry będą wskazywały od 25 w Lublinie do 27 w Puławach.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Lubicie konkursy? No to właśnie powiat kozienicki zaprasza do fotograficznej rywalizacji. Starostwo powiatowe w Kozienicach ogłosiło konkurs kadry z powiatu kozienickiego, o czym słyszeliście już pewnie o 15. A gdyby nie, to przypomnę wam teraz, że możecie zgłosić maksymalnie 3 autorskie zdjęcia, które przedstawiają przyrodę, zabytki albo też lokalne tradycje z terenu powiatu. Zdjęcia przesyłacie mailem. Przewidziane są oczywiście atrakcyjne nagrody rzeczowe. Regulamin, formularz i kontakt znajdziecie na stronie internetowej Kozienickiego Starostwa. No to ruszajcie w teren. Powodzenia. Już za chwilę u nas bardzo fajny klimat. Michel Tello.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30.

0: Mam propozycję dla tych wszystkich, którzy już skończyli albo za chwilę będą kończyli pracę. To jest nasz program po godzinach, który wystartuje tuż po 17, a w nim oczywiście Łukasz Jakubczyk. Dużo muzyki, dużo ciekawych informacji, a także zaproszeń. A ja, czyli Łukasz Tymków, dziękuję teraz za uwagę i zapraszam Was na jutro. Cześć!
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Piąta po południu, to jest poniedziałek, 13 lipca. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśne.
3: Strażnik więzienny z Łodzi zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Agenci działali na polecenie łódzkiej prokuratury okręgowej, prowadzącej śledztwo w sprawie korupcji wśród funkcjonariuszy służby więziennej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o zatrzymanym?
4: To 45-letni mężczyzna z miejscowości na terenie województwa łódzkiego. To zatrzymanie jest efektem przeszukania u niego w domu. Agenci CBA natrafili tam na dokumenty służbowe, które wyniósł z zakładu karnego, a którymi nie miał prawa wyłącznego dysponowania. Na razie strażnik usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień, jednak jak mówią śledczy, ta sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne działania prokuratury i CBA. Pierwsze zatrzymanie w tym śledztwie miało miejsce w listopadzie zeszłego roku. W ręce funkcjonariuszy CBA wpadło dwóch strażników z aresztu w Łodzi, którzy za pieniądze mieli załatwiać osadzonym m.in. telefony komórkowe, środki odurzające oraz sterydy.
3: Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Oddalony został również wniosek o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości na terenie Wielkiej Brytanii. Na linii teraz Sejm i nasz dziennikarz Jakub Rybski. Witamy.
5: Dzień dobry, jestem.
3: Jakubie, jak te decyzje sądu komentują politycy?
5: Politycy koalicji rządzącej krytykują decyzję warszawskiego sądu i twierdzą, że jest ona skandaliczna.
6: Jako obywatel jestem zdruzgotany, że można było podjąć taką decyzję i w ten sposób uczynić przyjemność i grzeczność osobie, która popełniła tak poważne przestępstwa, jak mówi prokuratura.
5: Mówił Mirosław Suchoń, szef klubu parlamentarnego Centrum. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że wniosek prokuratury o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry to była, tu cytat, próba prześladowania opozycji, co potwierdziła dzisiejsza decyzja sądu.
7: Być może to tylko dowodzi tego, że ta władza jest nieudolna w każdym aspekcie.
5: Powiedział Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Z Sejmu Jakub Rybski.
2: Jeśli ktoś myśli, że w pogodzie w końcu będzie stabilnie w Puławach i w całym naszym regionie, to trochę może się przeliczyć, bo jeszcze dzisiaj niewykluczone są u nas lokalne burze, jutro też może być burzowo. Co do temperatury, no to przynajmniej tutaj nieco lepiej, jutro 25 stopni. Od środy ma być stabilniej, więcej słońca bez opadów i na termometrach powyżej 25 stopni. Właśnie widzę w kalendarzu, że mamy 13. W poniedziałek i w wakacje dzień jak co dzień. Z drugiej strony to ja bym się nie obraził, gdyby jednak to faktycznie był piątek 13. Bo piątków nigdy za wiele. Tyle kalendarza, czas na program po godzinach na wakacjach.
0: Radio Impuls.
2: Masterboy na początek, La Ola, Hand in Hand. Skoro letnia pogoda od jakiegoś czasu na urlopie, to my sobie to lato dostarczajmy muzycznie w Radiu Impuls. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, kłaniam się i polecam wakacyjnie do 22. A teraz mamy 3 minuty po 17. Cześć.

0: Dali Bomba. Ja myślę, że co jakiś czas wraca się do tego utworu przy okazji jakichś wakacyjnych imprez, wiecie, tak żeby towarzystwo wyciągnąć na parkiet. Miejmy nadzieję, że w tym tygodniu takie imprezy będą bardziej letnie. Gdzieś w sieci, w jednym z portali Meteo przeczytałem, że powinniśmy trzymać kciuki za wyż, który jest szansa, że w tym tygodniu w końcu do nas dotrze. Napisano, że ten wyż to nasza nadzieja na ciepło i słońce. Jeśli zmieni zdanie, no to dalej będziemy się bujać z tym, co mieliśmy na przykład w weekend. A dzięki muzyce to możemy się bujać do woli i to będzie bardzo przyjemne, czy to w pracy, czy w trasie, czy na spacerze, czy w domu. The Course za chwilę, a później między innymi Teddy Swims.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Caesar Sisters w programie Po godzinach w Radio Impuls. Co w tym tygodniu w naszym regionie? Znowu dużo będzie się działo. Na przykład w Kozienicach polecają nam od piątku wystawę pod tytułem Polska Czapka Wojskowa. 180 historycznych nakryć głowy do zobaczenia w Muzeum Regionalnym imienia profesora Tomasza Mikockiego. To o godzinie 17 w siedzibie Kozienickiego Muzeum przy ulicy Parkowej. Polecamy. No i na pewno jeszcze będziemy o tym wydarzeniu przypominać w Radio Impuls.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: Jest klimat lata i takiego beztroskiego leżenia na plaży. Robert Palmer i grupa UB40 w programie Po godzinach. Za chwilę wiadomości o 18:00, później prognoza pogody. Po 18:00 na pewno będziemy u nas w regionie i będziemy też w muzycznym świecie po weekendzie. Za nami jeden z najważniejszych koncertów roku za oceanem. Tak ważny, że ktoś z jego powodu stracił trochę włosów. Szczegóły po 18:00. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
0: Jest już 18:00, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
2: Dzięki pierwszym w historii genetycznym badaniom porównawczym przywrócono imiona i nazwiska 8 ofiarom zbrodni wołyńskiej w Późnikach. Na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko. Człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii, mówiła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, wręczając noty identyfikacyjne rodzinom ofiar. W Późnikach, nieistniejącej już wsi, wiosną ubiegłego roku przeprowadzono ekshumację pierwszego masowego grobu. Polscy naukowcy odnaleźli szczątki co najmniej 43 osób.
3: Co te noty identyfikacyjne znaczą dla rodzin ofiar, które zginęły w Późnikach?
4: Przede wszystkim jest to rzeczywiście dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców.
3: W pani rodzinie często rozmawiało się o Późnikach?
4: Tak, to była historia właściwie z czasów mojego dzieciństwa. Pamiętam, że no praktycznie codziennie, jak nie babcia, która została sama praktycznie z trójką dzieci malutkich, mój tato, który całą rodzinę mu wymordowano.
2: Mówiła Beata Jagielska, przedstawicielka późnickich rodzin. Rozmawiał z nią reporter Jakub Rybski. Pod koniec sierpnia polscy badacze wracają do Późnik, aby kontynuować poszukiwania drugiej masowej mogiły. Dziś i jutro prognozowane są intensywne opady deszczu i burze, możliwe też podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek, słuchaj poleceń służb. SMS-owe ostrzeżenia o takiej właśnie treści dostały z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa osoby przebywające na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem oraz w części województw łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Alerty drugiego stopnia dla tych terenów wydał też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czasie burz może spaść lokalnie nawet 80 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr będzie osiągał prędkość 70 km na godzinę. Możliwe są też gradobicia.
0: Wtorek w pogodzie w Puławach i w naszym regionie zapowiada się, no taki sobie, bo to chmury mają dominować na niebie. Słońce też co jakiś czas będzie się pojawiać. Burze jutro są u nas niewykluczone. Na termometrach maksymalnie 25 stopni. A jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, to też bądźmy gotowi na burze, bo one także dla Puław i całego regionu są prognozowane. Na szczęście w drugiej części tego tygodnia jest nadzieja na trochę lepszą pogodę. Niech się w końcu koce plażowe trochę napracują. Zarobią na swój ZUS, a muzycznie zarobimy teraz trochę rockowych brzmień od Bon Jovi. It's My Life w programie Po godzinach w Radiu Impuls. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, mamy 3 minuty po 18:00.

0: Mons Zermel Love w programie Po Godzinach. Jeden z ważniejszych, jak nie najważniejszy koncert tego roku za oceanem już za nami. Chodzi o Jay-Z i jego występ na Yankee Stadium w Nowym Jorku. Byli goście na przykład Eminem, były też bójki pod sceną i pani fryzjerka Beyoncé, która przed koncertem obcięła włosy swojemu mężowi. Fani mogli to oglądać na wielkim monitorze. Jak na śpiewaniu i marketingu pani Beyoncé zna się znakomicie, tak na fryzjerstwie niekoniecznie, no ale nie można być ekspertem we wszystkim. Bratanki, czerwone korale u nas za chwilę do pośpiewania na drugiej zmianie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
1: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
4: Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Heart i grupa Pet Shop Boys. Fajnie by ich było zobaczyć na żywo, ale na razie nie mają w planach występu w regionie. Szkoda. Za to u nas można skorzystać z lekcji tenisa stołowego, które poprowadzi legenda tej dyscypliny sportu, Leszek Kucharski. Będą jeszcze dwa takie spotkania. Najbliższe spotkanie w środę 15 lipca od 19 do 21 w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach przy Wojska Polskiego 7. Leszek Kucharski to dwukrotny olimpijczyk, medalista Mistrzostw Polski i Europy oraz wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Obecnie z powodzeniem dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, inspirując kolejne pokolenia pasjonatów tenisa stołowego. Warto się wybrać na to środowe spotkanie. Polecamy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów.

0: Blinding Lights i The Weeknd w programie Po godzinach w poniedziałek. Tak, tylko przypominam, że to poniedziałek, że weekend się skończył. Po 19 wrócimy jeszcze do weekendowych tematów ze świata muzyki. Nie będzie nic o Michale Wiśniewskim i jego życiu. Pełno tego jest w sieci, ale to dobrze, dzięki temu wiemy, że w polskim showbiznesie nie dzieje się nic złego, że nie ma ważniejszych tematów. U nas będzie o duecie, który po ćwierć wieku wrócił na ważną listę przebojów. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
0: I to już jest 19 w poniedziałkowy wieczór. Sprawdźmy najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: W Tatrach trwają dwie akcje ratunkowe. Dwie turystki potrzebowały pomocy niemal w tym samym miejscu, w Kobylarzowym Żlebie. Jedna zasłabła jeszcze powyżej odcinka ubezpieczonego łańcuchami, a druga raniła się w nogę już poniżej łańcuchów. Na miejscu jest 16 ratowników Topru, którzy jedną turystkę znoszą, a drugą sprowadzają. Jeśli warunki w tym rejonie się poprawią, poleci po niej śmigłowiec. Sąd rodzinny ma zająć się dwójką nastolatków, która wspięła się po rusztowaniu na wieżę poznańskiego ratusza. Budynek ma prawie 70 metrów. Jak wyjaśnia rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu, Paweł Oses, wykonawca prac, który prowadzi remont elewacji ratusza, nie zdążył go zabezpieczyć.
3: W dniu, kiedy te rusztowania zostały postawione, nie było jeszcze założonych alarmów i oni właśnie tej nocy na te rusztowania weszli.
4: My jako policjanci przestrzegamy przed tego typu zachowaniami. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne i pozbawione zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, że żadne konsekwencje prawne nie będą tak dotkliwe, jak ewentualna utrata życia czy też zdrowia.
2: Dodawał podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Co drugi Polak uważa, że rząd nie wyciągnął odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym. Tak wynika z badania Opinia 24. Tylko 19% badanych twierdzi, że rząd zareagował właściwie. Na linii nasz reporter Jakub Rybski. Jakubie, jak tłumaczą się politycy koalicji rządzącej?
5: Twierdzą, że zareagowali bardzo szybko, w przeciwieństwie do swoich poprzedników z Prawa i Sprawiedliwości, gdy w czasie ich rządów na jaw wychodziły kolejne afery.
6: 10 dni to trwało. To proszę sobie przypomnieć, jak długo PiS broniło Misiewicza z Ministerstwa Obrony Narodowej. Nawet Kaczyński musiał specjalną komisję powołać, żeby go w końcu z partii wywalić.
5: Mówił Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Opozycja z kolei uważa, że odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym powinni ponieść przede wszystkim prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.
7: Próba odwrócenia uwagi od tej afery, politycznej, partyjnej afery, w kierunku zarobków lekarzy, co jest realnym problemem oczywiście do rozwiązania, jest czystą socjotechniką.
5: Powiedział Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, z sondażu wynika, że 47% osób uważa, że dotychczasowe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie nie są wystarczające.
0: Pochmurna noc szykuje się nad Puławami, nad całym naszym regionem, ale całkiem ciepła, 16-17 stopni, nocą nie powinno padać. Jutro może popadać, może być też burzowo. Słońce co jakiś czas też będzie się do nas uśmiechać, a w środę to już tylko i wyłącznie słońce, więc oby do środy. No i w środę w Puławach 26 stopni, kolejne dni z jeszcze większą porcją słońca i będzie też cieplej. 13 lipca, Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. No to na początek tej godziny gram króla rock'n'rolla, Elvis Presley, w programie Po godzinach na wakacjach. It's now or never. W remiksie z Pan Koksa, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Impuls, 3 minuty po 19.

0: disco. Italo Disco The Colors w programie Po Godzinach. Jak ponownie złączyć dwie gwiazdy, żeby w tym samym czasie pojawiły się w dziesiątce najważniejszej listy przebojów na świecie? Trzeba wydać reedycję płyty sprzed lat lub dzięki internetowym trendom wrócić do łask słuchaczy. Tak zrobiła Madonna, a dzięki boomowi na album Thriller dołączył do niej Michael Jackson. Oboje po raz drugi w historii w tym samym czasie pojawili się w pierwszej dziesiątce najważniejszych albumów na liście Billboard. Madonna z Confessions 2 na szczycie, a Michael Jackson z krążkiem Thriller na 8. Ostatni raz udało im się to 25 lat temu. No, taka pozytywna informacja z rynku muzycznego. Electric Light Orchestra u nas za chwilę, czyli będzie bardzo melodyjnie przede wszystkim.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Natasza Tomas w Radio Impuls. Co w regionie? A może by tak wybrać się do kina? W tej sprawie poleca się m.in. kino Renesans w Rykach. To na piątek, bo tam będzie coś dla fanów Minionków. Minionki i straszydła. Seanse w piątek o godzinie 11, a później warto jeszcze trochę zostać na miejscu, bo w planach są konkursy i animacje. Polecamy na piątek. Bawcie się dobrze.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ocieplenie i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
5: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie fala.

0: 9,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia i

0: Jerry Honeywell w programie Po godzinach na wakacjach. Za chwilę będzie już 20, pora wiadomości i prognozy pogody, a po 20 trochę piłki nożnej, żeby podtrzymać na duchu tych, którzy czekają na kolejne mundialowe spotkania, no bo dzisiaj ich nie będzie. A z muzycznego świata typ pewniak na złoto mundialu. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
3: Duże zmiany na szlaku kolejowym na Śląsku łączącym Gliwice, Katowice i Częstochowę. Całkowicie ustanie ruch pociągów między Rudą Śląską, Chebziem a Zabrzem. Witamy reporterkę Annę Kropaczek. Aniu, jaki jest powód tych utrudnień?
4: Powodem jest budowa wiaduktu kolejowego nad powstającą drogą NS w Rudzie Śląskiej. Jak informują Koleje Śląskie, pociągi linii S1 będą jeździły drogą okrężną przez Bytom. Przystanki w Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach będą natomiast obsługiwane przez zastępczą komunikację autobusową relacji Gliwice-Katowice. Utrudnienia potrwają do 30 lipca.
3: Burza wokół zarobków lekarzy w wielkopolskiej Pile. Dyrekcja tamtejszego szpitala tłumaczy się z informacji o lekarzu, który miał wystawić tej placówce fakturę na kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Informacje o wysokich zarobkach obiegły opinię publiczną pod koniec zeszłego tygodnia. Reporter Benjamin Kubiak-Piłat zajmuje się tą sprawą. Co mówi dyrekcja szpitala?
5: Dyrektor pilskiego szpitala Grzegorz Sieńczewski wyjaśnia, że faktura na kwotę 307 tysięcy złotych wystawiona przez lekarza współpracującego z lecznicą nie stanowi wynagrodzenia za jeden miesiąc pracy. Faktura miała dotyczyć świadczeń za okres 4 miesięcy, a to spowodowane jest rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia.
6: NFZ, płacąc nam za wykonane procedury, nie za wszystkie procedury płaci co miesiąc. To wynika z bardzo wielu skomplikowanych rozliczeń z NFZ-em. Niektóre płatności za procedury są realizowane na przykład po kwartale. Taki lekarz wystawia taką fakturę za te kilka przepracowanych miesięcy.
5: Dyrektor szpitala w Pile dodaje, że z perspektywy lecznicy jest to wygodne rozwiązanie, bo pozwala szpitalowi zachować płynność finansową.
3: Początek lipca pod Tatrami nie był udany ani dla turystów, którym przeszkadzały najpierw upały, a potem chłód, ani dla przedsiębiorców, którzy liczyli na większą liczbę gości. Pierwsze dwa tygodnie wakacji nigdy nie były rewelacyjne, mówi Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Przyznają to także sprzedawcy na Krupówkach.
7: My już od bardzo dawna wiemy, że ten początek lipca nie jest najlepszy dla nas. W tej chwili praktycznie dopiero będziemy obserwować, jak to się będzie rozkręcało. Kulminację oczywiście, jak zawsze, przewidujemy na połowę sierpnia.
0: Wtorek to ma być ten ostatni dzień tego tygodnia, kiedy pogoda będzie taka trochę niepewna w Puławach i w całym naszym regionie, bo ich słońce, i chmury, i może być burzowo, i bez burz może popadać. Na termometrach jutro do 25 stopni. Od środy sezon na słońce do nas dotrze. 26 stopni w środę, w czwartek już 28, a w piątek jest szansa nawet na 30. 13 lipca to jest poniedziałek, mamy 3 minuty po 20, czyli wracamy do muzyki wybranej na lato. A u nas lekko, łatwo i przyjemnie. Proszę bardzo, Kacaj na początek, a później Rod Stewart, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie.

0: Kyle Minogue w poniedziałkowym po godzinach. Dzisiaj bez meczów na piłkarskim mundialu. Przed nami w tym tygodniu dwa półfinały i finał. No i koniec imprezy. Honoru drużyn spoza Europy broni Argentyna, która w środę zagra z Anglią. Za to jutro Francja z Hiszpanią. Oba mecze o 21:00. A mówię o Europie i o piłce nożnej, bo FIFA naciska na UEFA, żeby na piłkarskich mistrzostwach Europy zwiększyć liczbę reprezentacji z 24 do 40. Mało tego, żeby zaprosić też gości spoza Europy. Najlepiej jakby to była Brazylia, Argentyna, Japonia i Stany Zjednoczone. Ciekawy pomysł, to może połączmy tę imprezę z Eurowizją. Tam też Europa dużo większa niż nam się wydaje. A łącząc te dwa wydarzenia, czego się nie dogra na boisku, to się dośpiewa na scenie. Albo odwrotnie. Chociaż w obu imprezach wyjątkowo nam nie idzie, więc dla nas to chyba żadne pocieszenie. Samantha Fox u nas za chwilę. Touch me.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: O reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.
5: Touch me. This is the night. Touch me.

0: Run the Show, Kat de Luna i Busta Rhymes w programie Po Godzinach w poniedziałek. Słuchajcie, mamy pewniaka na tytuł piłkarskiego mistrza świata. Liam Gallagher z grupy Oasis twierdzi, że Anglia wygra ten mundial. Jest kibicem tego kraju, więc to nie dziwi. Ja tylko dodam, że ich singiel Wonderwall stał się takim nieformalnym hymnem reprezentacji Anglii. Ciekawe, jaka piosenka mogłaby być hymnem naszego kraju. Może w końcu coś innego niż Polacy nic się nie stało.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Lloyd w programie Po godzinach w poniedziałek. Za chwilę wiadomości o 21:00, później prognoza pogody, a po 21:00 jeszcze więcej muzyki wybranej na lato. Polecam i zapraszam. Dobrze zagramy.
1: Radio Impuls.
0: Poniedziałek, 13 lipca i 21:00 na zegarach. Posłuchajmy razem wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
2: W Łodzi zakończyły się oględziny mieszkań w kamienicy przy Alei 1 Maja, tej, której część zawaliła się w czasie drążenia tunelu średnicowego. Kiedy mieszkańcy dowiedzą się, jak wysokie odszkodowanie dostaną, o tym reporterka Agnieszka Wyderka.
3: Wyceny mają być gotowe w połowie sierpnia, a już teraz część lokatorów sferalnej kamienicy zdecydowała się przekazać swoje mieszkania Skarbowi Państwa. Na mocy specjalnej ustawy o wywłaszczeniu spółka Polskie Linie Kolejowe przejęła na własność kamienice, pod którymi będzie jeszcze przechodziła tarcza drążąca tunel kolejowy. Lokatorzy z uszkodzonego budynku, którzy zdali mieszkania w ciągu 28 dni, mogą liczyć na dodatkowe 5% wartości odszkodowania. Co ważne, mieszkańcy nadal dostają ekwiwalent za to, że musieli się przenieść do hotelu lub wynająć inne mieszkanie. Te pieniądze będą im wypłacane aż do momentu otrzymania odszkodowania.
2: W Świnoujściu ruszyła budowa przylądka Pomerania. Terminal kontenerowy to największa inwestycja portowa w historii Polski. Dzięki tej inwestycji nasz kraj powiększy się o 186 hektarów nowego lądu uzyskanego bezpośrednio z morza. Dziś przekazano plac budowy. Towarzyszył temu protest mieszkańców prawobrzeżnej części Świnoujścia.
4: Nie ma na to naszej zgody!
5: My nie jesteśmy przeciwni temu, żeby w ogóle tutaj powstał port. Jeżeli jest taka konieczność, rozumiemy, że kraj musi się rozwijać, że port jest potrzebny. Natomiast nie kosztem mieszkańców. Totalne zapchanie infrastruktury kolejowej, drogowej, zniszczenie przyrody, ograniczenie lub praktycznie całkowite zabranie dostępu do plaży dla mieszkańców prawobrzeża.
6: Panie prezesie, wstyd jest, że są naprawdę potężne inwestycje za miliardy złotych. Mówimy pięknie o bezpieczeństwie. Tak. Zadbajmy o mieszkańców, dobrze? Ja bardzo pana
7: o to
6: proszę.
7: Ale to konkretnie co znaczy zadbajmy o mieszkańców?
6: Rozwiązywać nasze problemy.
8: My mieszkamy w tej chwili w przysłowiowym getcie. Zostaliśmy od północy odcięci od miejsc rekreacji, wypoczynku. Od strony południowej jesteśmy ogromnym węzłem komunikacyjnym w związku z rozbudową S3.
2: Jak przekazał podczas uroczystości wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, dzięki tej inwestycji polskie porty mają stać się bramą transportową dla całej Europy Środkowej.
0: Sporo chmur. Jutro nad Puławami, nad całym naszym regionem i może być burzowo, 25 stopni. Słońce co jakiś czas z tych chmur też ma do nas zaglądać. W środę, czwartek, piątek już tylko słońce, no i też powoli będzie się robić cieplej. W środę 26 stopni, w czwartek 28, a w piątek jest szansa, że znowu będzie u nas 30 stopni. Już po 21:00 w poniedziałek 13 lipca to jest 103. rocznica umieszczenia tego sławnego napisu na wzgórzach Los Angeles. Kiedyś Hollywood Land, a teraz po prostu Hollywood. Jeśli będziecie w te wakacje w pobliżu, to bardzo wam zazdroszczę. Avicii na początek tej godziny. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
1: Radio Impuls.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowi.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Słuchasz.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorowe.

0: U.S. Farmacja Spółka z o.o.
1: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
5: Jest już 22, a to jest dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
6: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w tym tygodniu złoży w belgijskim sądzie zaskarżenie na decyzję o zajęciu jej pieniędzy przez organizację Eurocontrol. Blokada komornicza ponad 6 miliardów złotych to efekt sprawy dotyczącej nieodebrania przez Polskę szczepionek od firmy Pfizer. Polski rząd zapewnia, że mimo tych trudności agencja, która odpowiada za bezpieczeństwo operacji lotniczych, cały czas pracuje. Zabezpieczone są pieniądze na kolejne miesiące jej działania. Nasz kraj przygotowuje teraz apelację od wyroku w sprawie szczepionek. Termin na złożenie tego dokumentu minie 8 sierpnia. 9 dużych państw europejskich i Ukraina chcą zawiązać koalicję obrony antybalistycznej. Deklarację ogłoszono w trakcie trwającego w Paryżu szczytu tzw. koalicji chętnych. Polskę na tej konferencji reprezentuje premier Donald Tusk. W porozumieniu dotyczącym systemu obrony antybalistycznej nasz kraj nie bierze jednak udziału. Kraje, które w nim uczestniczą, planują połączyć zdolności przemysłowe, rozwój naukowy i wiedzę operacyjną w celu budowy wspólnych zdolności w dziedzinie obrony przeciwrakietowej. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłosili to dziś premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Józef Aschbacher na dachu Stołecznego Centrum Nauki Kopernik. Czym właściwie będzie zapowiadane centrum? To wie reporter Igor Skrzypek. Igorze, co ma zyskać Polska na powstaniu ośrodka agencji?
7: To ma być przestrzeń do badań, rozwoju technologicznego i nauki. Nie tylko na rzecz eksploracji kosmosu, ale i poszukiwań technologii podwójnego zastosowania, na przykład w zakresie obronności.
8: To centrum kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
7: Jak wyjaśniał premier Donald Tusk, to na przykład zastosowanie satelitów do obserwacji sytuacji nadzwyczajnych, powodzi czy działań hybrydowych na granicach. Warszawa będzie siedzibą centrum, ale będzie też integrować inne miasta w całej Polsce i ich ośrodki naukowe i techniczne.
5: Szesnaście-17 stopni tyle najbliższej nocy w Puławach. Kolejne dni, jeśli chodzi o temperaturę, kolejne noce, jeśli chodzi o temperaturę, to bardzo podobne. W dzień będzie coraz cieplej, bo jutro 25 stopni, w środę 26, w czwartek 28, w piątek 30. Jutro jeszcze dużo chmur, przelotne opady deszczu i burze są niewykluczone, a od środy tylko słońce nad regionem. Kończymy poniedziałkowe, czyli pierwsze w tym tygodniu wydanie programu Po godzinach na wakacjach. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się jutro po 17:00. Spokojnej nocy. Pozdrawiam, bye bye.

przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od